Sława Jezusu Chrystu! W te wtorkowe popołudnie, tuż po godzinie 16, mamy zaszczyt powitać i zaprosić naszych słuchaczy do wysłuchania dzisiejszej audycji Prawosławnego Radia Ortodoksja, pierwszej takiej rozgłośni radiowej w Polsce. Z białostockiego studia wita się z Państwem Lena Wojcieszuk. Znajdujemy się w 15. tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy, a dziś wspominamy Matkę Bożą w jej włodzimierskiej ikonie. Już w ten piątek, 11 września, przypada święto ścięcia głowy proroka, poprzednika i chrzciciela pańskiego Jana. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w te wtorkowe popołudnie na falach Radio Ortodoksja. Zachęcamy do pozostania z nami, a już za moment ramówka dzisiejszej audycji.

znajdujemy się na falach Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby poznać szczegółowy plan naszego dzisiejszego programu. Już za chwilę kalendarium, następnie czytania biblijne oraz słowo duchowego pouczenia, z którym zwróci się do nas ojciec Andrzej Nielipiński, rezydent parafii opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim. Zaraz potem głos liturgii, święci Adrian i Natalia, czyli wykład Ichumena Panteleimona. Punktualnie o godzinie 17 najnowsze wiadomości ze świata Cerkwi Prawosławnej, czyli serwis informacyjny Radia Ortodoksja. Następnie stałe elementy naszych radiowych spotkań, żywoty świętych oraz wędrówki po Podlasiu, czyli program Lecha Pileckiego. Około godziny 18 zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy. Dziś będzie to akafist do świętego Gabriela Zabłudowskiego. Zaraz potem ojciec Jerzy Boreczko zwróci się do nas z zaproszeniem na poświęcenie krzyża na kopule cerkwi w dzielnicy Białostoczek. W ostatniej godzinie naszej audycji usłyszymy podcast o sakramentach ojca Piotra Makala, ojca Marka Ławreszuka oraz ojca Iwana Nikulina. Dziś usłyszą Państwo rozmowę o chrzcie. Zwieńczeniem naszej audycji będą modlitwy wieczorne około godziny 20:40. Drodzy słuchacze, tak prezentuje się ramówka dzisiejszego programu. Mamy nadzieję, że czują się Państwo zachęceni do dalszego słuchania.

0: Kalendarium.
1: Znajdujemy się w 15 tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy. Mamy dziś wtorek 8 września według nowego stylu oraz 26 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. Nasza cerkiew wspomina dziś świętego Adriana oraz świętą Natalię z Nikomedii.

Dziś, 8 września, przypada święto Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej, która zgodnie z tradycją została napisana przez Ewangelistę Łukasza jeszcze za życia Bogurodzicy. Ikona ta posiada bardzo dużo wiernych kopii. Przed nią namaszczano i koronowano książąt oraz carów, wybierano nowych patriarchów, gorliwie modlono się w obliczu najazdów innowierców. Tradycją było również obnoszenie tej ikony w procesji wokół granic miasta podczas najazdów obcych wojsk.

0: Przyszła pora na ważny element życia prawosławnego chrześcijanina, czyli czytania z Pisma Świętego. Na dzisiejszy dzień cerkiew zaleca naszej uwadze następujące fragmenty. Z listu świętego apostoła Pawła do Galatów, rozdział 2, wersety od 21 do 7 z rozdziału 3 oraz z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 6, wersety od 1 do 7. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja czytania biblijne.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, bo jeśli przez prawo osiąga się sprawiedliwość, to Chrystus na darmo umarł. O bezmyślni Galaci, któż was omamił, aby nie podporządkować się prawdzie? Was, którym naocznie ukazano Jezusa Chrystusa, was ukrzyżowanego. Tego jedynie chcę się dowiedzieć od was, czy ducha otrzymaliście z uczynków prawa, czy też z posłuszeństwa wierze. Aż tak niemądrzy jesteście? Rozpoczynając duchem, teraz ciałem kończycie? Tyle przecierpieliście na próżno? Jeśli rzeczywiście, to na próżno. Czy więc ten, który obdarzył was duchem i dokonuje was dzieł mocy, czyni to z uczynków prawa, czy przez posłuszeństwo wiary? Podobnie Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Wiedzcie zatem, że ci, którzy są z wiary, ci są synami Abrahama.

W owym czasie udał się Jezus do swej ojczyzny, uczniowie szli za Nim. Z nastaniem soboty zaczął nauczać w synagodze. Wielu, słysząc Go, dziwiło się i pytało, skąd On to ma? Cóż to za mądrość została Mu dana? Cóż to za moc w czynach Jego rąk? Czyż to nie ten cieśla, syn Marii, a brat Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona? Czyż to nie jego siostry mieszkają u nas? I gorszyli się z Jego powodu. Wtedy powiedział im Jezus, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, jak tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu. Nie mógł wcale okazać swej mocy, jedynie na kilku chorych położył ręce, uzdrawiając ich. I zaskoczony był ich niewiarą. Chodził dalej po okolicy nauczając. Przywołał do siebie 12 i począł rozsyłać ich parami. Dał im władzę nad duchami nieczystymi.

0: Były to dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego, a już teraz słowo duchowego pouczenia do Ewangelii wygłosi ojciec Andrzej Nielipiński, rezydent parafii opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim.
1: Duchowe pouczenie.
2: Rozważany fragment Pisma do Galatów jest jednym z najbardziej osobistych i poruszających tekstów świętego Pawła. Apostoł odsłania przed nami swoje serce i swoją drogę wiary. Mówi z wielką stanowczością: nie odrzucam łaski Bożej, Galatan 2:21. To zdanie jest jak fundament, na którym Paweł buduje całą swoją argumentację. On wie, że wszystko, czym jest, zawdzięcza łasce. Wie, że jego przemiana od prześladowcy do apostoła nie jest owocem ludzkiego wysiłku, ale Bożego działania. Święty Augustyn pisał: łaska nie jest nagrodą za zasługi, lecz darem dla tych, którzy jej potrzebują. Paweł właśnie tak rozumie swoje życie. Apostoł zwraca się do Galatów z troską, ale i z pewnym bólem. Widzi, że zaczynają ufać bardziej własnym praktykom religijnym niż Chrystusowi. Że próbują oprzeć swoje zbawienie na uczynkach prawa, jakby krzyż nie był wystarczający. Dlatego Paweł mówi tak mocno: jeżeli usprawiedliwienie dokonuje się przez prawo, to Chrystus umarł na próżno. Galatan 2:21. To zdanie brzmi jak ostrzeżenie, ale też jak wołanie o powrót do tego, co najważniejsze. Paweł chce, by Galaci wrócili do tego spotkania. W kolejnych słowach apostoł zadaje pytanie, które brzmi jak wyrzut, ale nie jak troska. O nierozumni Galaci, kto was oczarował? Galatan 3:1. Nie chodzi o potępienie, lecz o przebudzenie. Paweł widzi, że coś zaczęło odciągać ich serca od prostoty Ewangelii, że pojawiła się pokusa, by najbardziej ufać sobie niż Bogu. To pokusa bardzo aktualna. Każdy z nas może w pewnym momencie zacząć budować na sobie, na swoich planach, na swoich zasługach. Ale wtedy łaska przestaje być łaską. Paweł chce, by Galaci wrócili do tej prawdy. Apostoł przypomina im także ich własne doświadczenie. Czy ducha otrzymaliście dzięki uczynkom prawa, czy dzięki wierze? Galatan 3:2. To pytanie jest jak lustro. Paweł wie, że Galaci doświadczyli działania Ducha Świętego nie dlatego, że spełniali jakieś przepisy, ale dlatego, że uwierzyli. Ich początki były pełne świeżości, entuzjazmu i prostoty. I Paweł chce, by do tego wrócili. Galaci mają wrócić do tej otwartości. Warto zauważyć, że Paweł nie przeciwstawia się prawa wierze w sensie normalnego chaosu. On nie mówi: róbcie co chcecie. On mówi: nie stawiajcie siebie w centrum. Prawo bez łaski staje się ciężarem, a łaska bez odpowiedzi staje się zmarnowanym darem. Paweł pragnie, by Galaci zrozumieli, że uczynki są owocem wiary, a nie jej warunkiem. Że moralność chrześcijańska nie jest próbą zdobycia Bożej miłości, ale odpowiedzią na miłość, która już została dana. Ale te czyny rodzą się z serca dotkniętego łaską, a nie z lęku przed przepisem. Paweł przypowuje także Abrahama. Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Galatan 3:6. Abraham jest dla Pawła wzorem człowieka, który nie opiera się na sobie, ale na obietnicy, który idzie, choć nie widzi, który ufa, choć nie rozumie, który wierzy, choć nie ma żadnych gwarancji poza słowem Boga. Paweł przypomina Galatom, że właśnie taka wiara czyni ich dziećmi Abrahama. W tym fragmencie jest jeszcze jedna ważna prawda. Paweł nie mówi o wierze jako o jednorazowym akcie, ale o drodze, o procesie, o relacji, która dojrzewa. Galaci zaczęli dobrze, ale gdzieś po drodze stracili prostotę. To może przydarzyć się każdemu z nas. Zaczynamy z entuzjazmem, a potem pojawia się rutyna, zmęczenie, rozproszenie. Paweł zachęca, by wrócić do początku, do pierwszej miłości, do tego momentu, w którym Ewangelia była radością, a nie ciężarem. To powrót nie do emocji, ale do zaufania. Rozważany fragment jest więc zaproszeniem do powrotu do źródła, do łaski, która jest pierwsza, do wiary, która jest odpowiedzią, do prostoty, która nie komplikuje Ewangelii, do zaufania, ale nie stawia siebie w centrum. Paweł mówi dziś także do nas: nie odrzucaj łaski, nie próbuj budować życia na sobie, Nie zastępuj relacji z Chrystusem religijnymi obowiązkami. Nie zapominaj, że to Bóg działa pierwszy, a my, jak Abraham, jesteśmy wezwani, by odpowiedzieć wiarą. Jeśli pozwolimy, by te słowa dotknęły naszego serca, odkryjemy na nowo, że Ewangelia nie jest ciężarem, ale darem. Nie jest zbiorem przepisów, ale drogą wolności. Nie jest wysiłkiem, by zasłużyć, ale odpowiedzią na miłość, która już została nam dana. A wtedy, jak Galaci na początku, będziemy mogli żyć z ducha, a nie z własnych sił. Rozważana Ewangelia prowadzi do Nazaretu, miejsca, które dla Jezusa było domem, przestrzenią dorastania, codzienności pracy i relacji. Wydawałoby się, że właśnie tam powinien spotkać się z największą otwartością, a jednak to właśnie w Nazarecie doświadcza chłodu i niedowierzania. Mieszkańcy, słysząc jego naukę, pytają, skąd on to ma? Czy nie jest to cieśla syn Maryi? Marka 6:23. Zamiast zobaczyć w nim Bożego wysłańca, widzą tylko swojego chłopaka z sąsiedztwa. Zamiast otworzyć serce, zamykają się w schematach, które sami stworzyli. To pierwsza ważna lekcja tej Ewangelii. Bóg często przychodzi w zwyczajności, w tym, co znane, powtarzalne, niepozorne. A my, podobnie jak mieszkańcy Nazaretu, mamy skłonność, by tę zwyczajność lekceważyć. Oczekujemy czegoś niezwykłego, spektakularnego, a tymczasem Bóg działa w ciszy codziennych obowiązków, w rozmowie z kimś bliskim i w dobrym geście dobroci, który łatwo przeoczyć. Rozważana Ewangelia zaprasza, by zapytać siebie, czy nie odrzucam Bożych natchnień tylko dlatego, że przychodzą w formie, której się nie spodziewam. Ewangelista dodaje, że Jezus dziwił się ich niedowiarstwu. Marka 6:6 to jedno z nielicznych miejsc, gdzie Jezus się dziwi nie grzesznikom, nie słabościom, ale zamkniętemu sercu. Ludzie z Nazaretu nie odrzucają go dlatego, że nie znają jego słów. Oni znają go aż za dobrze. Problem jest to, że nie pozwalają Bogu być większym niż ich wyobrażenia. Święty Augustyn pisał, lękaj się Boga przychodzącego, abyś nie przegapił chwili nawiedzenia. Każdy z nas nosi w sobie takie Nazarety, obszary, w których mówimy Bogu, świadomie lub nie. Tu już nic nie zmienisz. Może to jakaś relacja, która od lat wydaje się nie do naprawienia. Może jakaś słabość, z którą walczymy bez skutku. Może jakaś rana, która wciąż boli. Rozważana Ewangelia zachęca, by otworzyć te miejsca na nadzieję działania, by pozwolić Bogu wejść tam, gdzie my już dawno straciliśmy nadzieję. Pada też również zdanie, które może brzmieć zaskakująco. Nie mógł tam zdziałać żadnego

I wreszcie ostatni obraz przywołał 12 i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Marka 6:7. Co ciekawe, Jezus posyła uczniów właśnie po doświadczeniu odrzucenia, jakby chciał im powiedzieć, to normalne, że nie wszędzie zostaniecie przyjęci. To część misji, to część drogi ucznia. Dobro nie zawsze spotyka się z natychmiastową wdzięcznością. Słowo nie zawsze trafi od razu na żyzną glebę, ale to nie znaczy, że nie ma sensu. Może i my mamy w życiu takie sytuacje. Próbujemy czynić dobro, a ono wraca jak echo. Ciche, słabe, czasem wcale. Staramy się o pojednanie, a druga strona nie odpowiada. Próbujemy być cierpliwi, a spotyka nas niezrozumienie. Jezus pokazuje dziś, że to nie powinno nas zatrzymywać. On sam idzie dalej, a my razem z Nim. Bo misja nie zależy od tego, jak zostaniemy przyjęci, ale od tego, że On nas posyła. Rozważana Ewangelia jest więc zaproszeniem do trzech rzeczy. Do otwartości na Boga w codzienności, do wiary, która nie zamyka Go w schematach i do wytrwałości, która nie zniechęca się odrzuceniem. Jeśli pozwolimy, by te słowa dotknęły naszego serca, Nazaret przestanie być miejscem zamknięcia, a stanie się przestrzenią, w którym Bóg może działać na nowo. A my, jak uczniowie, będziemy mogli iść dalej, niosąc Jego obecność tam, gdzie On nas posyła.

Za nami komentarz do dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Z pouczeniem zwrócił się do nas ojciec Andrzej Nielipiński, rezydent parafii opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim. Już po przerwie zaprosimy Państwa na wykład Ichumena Pantelejmona o świętych dnia, świętym Adrianie oraz świętej Natalii z Nikomedii.

0: Natalia, czyli wykład Ichumena Pantelejmona.
1: Głos liturgii. Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa. Do wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza ichumen Pantelejmon Karczewski.
2: Drodzy Państwo, witam serdecznie w kolejnym odcinku naszej audycji. Tematem dzisiejszego spotkania będą święci męczennicy Adrian i Natalia, których Dzień Pamięci obchodzić będziemy niedługo. Jest to w kalendarzu liturgicznym 26 sierpnia. Czyli w starym stylu ten dzień wypada 8 września. Ich męczeństwo ma pewien związek z obchodzonym w tym roku 1700-leciem pierwszego Soboru Powszechnego. Na Soborze Nicejskim, który to zgromadził hierarchów z chrześcijańskiego świata, ustanowionych zostało 7 pierwszych artykułów symbolu wiary. Ojcowie Soboru dali swoją obecnością, kolegialnością i niezłomną wiarą, świadectwo wobec całego świata, a tym bardziej wobec heretyckiego, nieprawdziwego nauczania o Bogu. A dali świadectwo, bo mogli to uczynić. Zebrali się tylko dlatego, że 12 lat wcześniej, w 313 roku, cesarz Konstantyn Wielki wydał w Mediolanie decyzję o wolności wiary. Że chrześcijaństwo staje się w cesarstwie religią dozwoloną. Edykt mediolański zniósł w cesarstwie prześladowania i dał możliwość wyznawania wiary, a nawet wspólnego świadczenia o wierze w Jezusa Chrystusa przed światem. A to wcale nie było takie logiczne i oczywiste, bo wiele osób podczas pierwszego Soboru Powszechnego jeszcze pamiętało to, co działo się 20 lat wcześniej, a działy się wielkie prześladowania chrześcijan. Wśród nich byli chociażby święci męczennicy Adrian i Natalia, którzy swoje życie zakończyli męczeńsko w roku 304. Oni to, tak jak i wielu innych męczenników z tego okresu, także dali świadectwo, bo świadczyli o Jezusie Chrystusie przed światem. Nie w wielkich tekstach teologicznych, nie w rozprawach dogmatycznych, ale poprzez niezłomną wiarę. Wiarę, której nie było w stanie złamać nic. Męczennicy byli świadkami. Dokładnie to znaczy ten termin po grecku, bo martyrios to po prostu świadek. To osoba świadcząca o prawdziwości wiary, świadcząca o mądrości Bożej. Święci męczennicy swoją krwią użyźnili w sposób duchowy ziemię cesarstwa. Dali podwaliny silnemu chrześcijaństwu. Położyli duchowe fundamenty pod dalsze funkcjonowanie cerkwi. W tym właśnie pod pierwszy Sobór Powszechny, który odbył się 20 lat później.

Święci Adrian i Natalia żyli na przełomie III i IV wieku w Cesarstwie Rzymskim. Byli młodym, zakochanym w sobie małżeństwem. Adrian był oficerem cesarza Maksymiana w Nikomedii. Nikomedia to dziś Izmit, miasto położone w Azji Mniejszej, w Turcji, niedaleko Stambułu, czyli Konstantynopola. Cesarz Maksymian był prześladowcą chrześcijan i kazał wyszukiwać wyznawców Chrystusa i ich zabijać. Doniesiono mu, że grupa chrześcijan w Nikomedii modli się w ukryciu. I wśród tej tajnej grupki była też Natalia, żona Adriana, która urodziła się w chrześcijańskiej rodzinie i od dzieciństwa kochała się modlić. Adrian oczywiście o tym wiedział, ale swoją wiedzę trzymał w głębokiej tajemnicy. Nie mówił, że Natalia jest chrześcijanką, nikomu, nawet bliskim. I w pewnym momencie to właśnie on dostał zadanie pojmania chrześcijan. I gdy słyszał ich słowa, kiedy na sądzie opowiadali o Chrystusie i gdy widział ich niezłomną wiarę, postawę i męstwo, z jakim idą na śmierć, ostatecznie sam nawrócił się i został chrześcijaninem. Powiedział: patrząc na tych ludzi, utwierdziłem się w prawdziwości nauki Chrystusowej. Oni nie boją się śmierci, dlatego że są sprawiedliwi. Nie boją się umrzeć, bo czeka ich wieczne życie. Wcześniej byłem ślepy, ale teraz z moich oczu spadła zasłona. Byłem głupi, ale teraz w moim umyśle się rozjaśniło. Cesarz usłyszał wyznanie Adriana i kazał wtrącić go do więzienia i poddać torturom. Gdy Natalia dowiedziała się, że jej mąż został uwięziony, spytała, za jaką winę. Usłyszała odpowiedź: w trybunale sądzili chrześcijan, przeciwników naszych bogów. Nagle Adrian podczas śledztwa ogłosił, że on też został odtąd chrześcijaninem i jest gotów cierpieć wraz z nimi za prawdziwego Boga. Natalii spadł kamień serca. Mąż jest w więzieniu nie z powodu przestępstwa, a z powodu Chrystusa. Natalia odwiedziła Adriana w więzieniu, umacniała go w wierze. Mówiła: mój ukochany, nie bój się gniewu męczycieli. Niech nic nie zbije cię z właściwej drogi. Chrystus z nami. Cesarz nie spieszył się z wydaniem wyroku. Chciałby skazani czekali długo w więzieniu, by się namyślili i by wyrzekli się Chrystusa. Oni jednak nie myśleli o wyrzeczeniu, ale śpiewali w mroku lochów psalmy, modlili się i pokrzepiali nawzajem. Gdy Adrian dowiedział się, że zbliża się dzień sądu, przekupił straż i wyszedł na chwilę z więzienia. Przyszedł do swojego domu. Chciał po raz ostatni zobaczyć dom i pobyć z Natalią. Na początku Natalia wystraszyła się, że Adrian wyrzekł się Chrystusa i dlatego został wypuszczony. Nie chciała tego. Nie dlatego, że go nie kochała, ale dlatego, że bardziej kochała Chrystusa i chciała zachować wiarę do końca, a także by wiarę zachował do końca życia jej mąż. Natalii zabroniono dalszych odwiedzin. Mimo to w przebraniu chłopca przekupiła strażników i weszła do więzienia, by prosić męża o modlitwę, gdy będzie już w raju. Mówiła: proszę cię, gdy staniesz przed Panem, pomódl się też za mnie. Chciałabym przyjść do Niego razem z tobą. Tak jak w ziemskim grzesznym życiu, tak i w niebiańskim świecie powinniśmy być nierozłączni. Posłuchajmy teraz jednego z hymnów nabożeństwa ku czci świętych męczenników, a mianowicie trzeciej stichery z Wieczerni. Tego i kolejnych utworów posłuchamy w wykonaniu chóru alumnów Prawosławnego Seminarium Duchownego pod dyrekcją Andrzeja Bojko.

Przetłumaczmy utwór. Adama supróżnica z raja izgna. Adama żona wygnała z raju. Sowietom zmijnym. Przez namowę węża. Natalia, że Adriana w raj premudro wiedzie. Zaś Natalia, Adriana mądrze do raju wprowadziła. Swiaszczennymi biesiedami uczeni nakazujuszczy. Przez święte rozmowę i nauki ucząc, boleznie na jastradania cierpieci, by bolesne cierpienia zniósł. Niebiesna ja wozdajanie chodatajstwu juszczy, zdobywając niebiańskie nagrody i wieczną już czuję sławu i wieczną chwałę. A zatem w pewien sposób omawiane dziś przez nas małżeństwo Adriana i Natalii zostało zestawione z pierwszym małżeństwem Adama i Ewy. Tam wygnanie nastąpiło po tym, jak Ewa, sama skuszona przez diabła, namówiła Adama do skosztowania owocu. W przypadku Adriana i Natalii mamy kontrast. Żona jest tą, która wprowadza męża do raju, bo to ona podtrzymywała w Adrianie jego gorliwość i wiarę. Posłuchajmy kolejnego tekstu, tym razem stichery na stichownię z Wieczerni, autorstwa bizantyjskiego hymnografa z VIII wieku, Efrema.

Przetłumaczmy. Rewność męża błahoczestiwa. Gorliwość o męża pobożnego. Przywlecze żenu bogolubiwuju k pouczeniu światłu. Skłoniła kochającą Boga niewiastę do wygłoszenia płomiennego napomnienia. Adrian bo wsiej zradnej natalinymi glagoly prywiedziesia. Szczególny, zacny Adrian zainspirowany został słowami Natalii: Stradanie cieczenie sowierszył jeść, dopełnił biegu cierpienia. O żeny bogolubiwej nrawy, o cóż za niewiasta kochająca Boga? Nie jako, żeby Ewa przyniesie Adamu tlenie, nie było jak Ewa, która przyniosła Adamowi zepsucie, no żyźń nie skończaje mu suprugu i schodatai, ale życie wieczne mężowi zapewniła, wymodliła. Sius mużem pochwalają jeszcze wozopijem Chrystu. Ją to wraz z mężem wychwalając zawołajmy Chrystusowi. Dasz ty nam pomoc modlitwami świętych Twoich. Daj nam pomoc przez modlitwy świętych Twoich. Tekst bardzo podobny. Znowu pojawił się motyw Adama i Ewy i znowu Natalia jest pokazana jako ta, dzięki której Adrian osiągnął życie wieczne. I wracamy do męczeńskiej śmierci męczenników. Po niesprawiedliwym sądzie, na którym Adrian wykazał wielkie męstwo, nadszedł dzień egzekucji. Natalia była obecna przy śmierci męża, w czasie której poddano go torturom łamania kończyn. Stała przy mężu i wspierała go, by nie wyrzekł się Chrystusa. Dodawała mu odwagi. Chciała ponadto także ponieść z nim męczeńską śmierć. Gdy ciało Adriana i innych męczenników palono na stosie, Natalia, pragnąc spłonąć wraz z nim, rzuciła się w ogień. Jednak została siłą odciągnięta. Płomienie ugasił deszcz, a chrześcijanie pogrzebali szczątki męczenników nad Bosforem. Natalia udała się tam, zabierając ze sobą ocalałą dłoń męża. Tam też na jego grobie zmarła i została pochowana wraz z innymi męczennikami. Wszystko to miało miejsce około 304 roku. Przed nami ostatni na dziś tekst liturgiczny Sticheras z Wieczerni, kończąca cykl Gospodi Wozwach, czyli Panie wołam, w tonie szóstym. Posłuchajmy.

0: Przetłumaczmy utwór. O supruży świętej i zbrannej Gospodu. O małżeństwo świętej wybrane przez Pana. O wiersto i zradna jej blażenna ja Bogu. O paro znakomita i błogosławiona w Bogu. O wożdzielenna ja dwojce i wozlubiona ja Chrystu. O miłująca się paro i umiłowana przez Chrystusa. Kto nie udziwica o siem, usłysza w sich ja, że wyższe człowieka dziejania. Któż nie zachwyci się, słysząc o ich czynach przekraczających ludzkie możliwości? Kako żeński poł w murzy się na gorkiego muczyciela. Jakże żeńska płeć, kobieta, stała się tak mężna wobec surowego tyrana. I swojego swierstnika ukrepi, nie wdaci się lutym. I swojego męża wzmocniła, aby nie uległ okrutności. No o wierę i z braci, jeże umreci, pacze, nieże życi. Ale by wybrał wiarę i zamiast życia śmierć. O bohopletiennych głagoł Natalii Premudrya. O cóż za splecione przez Boga słowa mądrej Natalii. O pouczeni bożestwiennych niebiesa preszedszych. Cóż za boskie nauki przekraczające niebo. I k samomu prestołu wielkiego cara Adriana sławnego znaje ma postawlszych, które postawiły chwalebnego Adriana przed samym tronem wielkiego króla. No o dwojce świataja, o nas Bogu molicie się. O święta paro, módlcie się do Boga za nas. Lubowiu tworaszczych pamięć waszu, którzy z miłością czynimy waszą pamięć, napaście i zbawić ci i wsiakie skorbi, abyśmy zostali wybawieni od pokus i wszelkiego utrapienia. Drodzy Państwo, tą piękną poetycką modlitwą kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. I to, co jest istotne, to to, że męczeństwo nie jest legendą i nie dotyczy tylko sytuacji sprzed 1700 lat, ale jest zjawiskiem aktualnym w historii chrześcijaństwa przez cały czas. Zbliżamy się powoli do ważnego wydarzenia w historii polskiej cerkwi, czyli do ogłoszenia nowych świętych, męczenników katyńskich. I to między innymi o nich porozmawiamy w naszym kolejnym odcinku, na który już teraz zapraszam, we czwartek za 2 tygodnie. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
1: Była to audycja Głos Liturgii.

Za nami wykład Ichumena Pantelejmona o świętych Adrianie i Natalii z Nikomedii. A już o godzinie 17 zaprosimy Państwa na serwis informacyjny Radio Ortodoksja, w którym m.in. powiemy o pielgrzymce autokarowej do skitu w Odrynkach.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Znajdujemy się w 15 tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy. Mamy dziś wtorek 8 września według nowego stylu oraz 26 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. Nasza cerkiew wspomina dziś świętego Adriana oraz świętą Natalię z Nikomedii. Przed mikrofonem Lena Wojcieszuk serdecznie zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radio Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o zapisach na pielgrzymkę autokarową do skitu w Odrynkach oraz o spotkaniu z duchownym służącym w Stanach Zjednoczonych. Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku zaprasza na pielgrzymkę autokarową do skitu świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich w Odrynkach. Wyjazd odbędzie się w poniedziałek 14 września. Pielgrzymi wyruszą o godzinie 13.30 z parkingu przy cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego przy ulicy Sikorskiego 9. W programie przewidziano molebień w kapliczce przy życiodajnym źródełku w Miękiszach, a następnie przejazd do Odrynek i udział w wieczornym nabożeństwie całonocnego czuwania. Po nabożeństwie zaplanowana jest świąteczna agapa. Powrót do Białegostoku przewidywany jest około godziny 20.30. Informacje i zapisy pod numerem telefonu 505 129 774. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów serdecznie zaprasza 15 września o godzinie 18 do Centrum Kultury w Białymstoku na spotkanie z ojcem Witalisem Suszczenią na temat o prawosławiu w USA. Ojciec Witalis w roku 1990 ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie i został wyświęcony na kapłana, a następnie wyjechał do USA. Obecnie niesie posługę duszpasterską w parafii świętego Filipa, patriarchatu antichońskiego w stanie Pensylwania.

Słuchają Państwo Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Na naszych zegarach mamy już po godzinie 17. Za nami pierwsza godzina dzisiejszej audycji. Czas przypomnieć sobie, co jeszcze czeka nas podczas dzisiejszej audycji. Już za chwilę usłyszymy Żywoty Świętych oraz Wędrówki po Podlasiu, czyli nasz sezonowy program Lecha Pileckiego. Około godziny 18 wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego Gabriela Zabłudowskiego. Następnie zaproszenie na poświęcenie krzyża na kopule cerkwi w dzielnicy Białostoczek ojca Jerzego Boreczko. Zaraz potem usłyszymy podcast o sakramentach ojca Piotra Makala, ojca Marka Ławerszuka oraz ojca Iwana Nikulina. Dziś usłyszą Państwo rozmowę o chrzcie. A nasze radiowe spotkanie zakończymy tradycyjnie modlitwami wieczornymi. Drodzy słuchacze, zachęcamy do pozostania na falach Radio Ortodoksja do końca naszego programu.

Już teraz przyszła pora na czytania z Synaksarionu, czyli Żywoty Świętych. To historie pełne nauki, duchowych i moralnych wskazówek oraz źródło wielu wartości, jakie odnajdujemy w życiu. Święci są niewyczerpaną studnią duchowej inspiracji i wskazówek, jak realizować chrześcijańską naukę. Już teraz wysłuchajmy żywotu świętych Adriana i Natalii z Nikomedii.

wspomnienie świętych męczenników Adriana i Natalii oraz 23, którzy z nimi ucierpieli. Święty Adrian był wysokiej rangi dowódcą w armii rzymskiej. Na początku prześladowań Dioklecjana, około 300 roku, miał 28 lat i mieszkał z żoną Natalią w Nikomedii. W tym czasie cesarz kazał aresztować i poddać różnym torturom chrześcijan ukrywających się w grocie. Było ich 23. Adrian, który był obecny przy torturach, zapytał: jak znosicie te nieludzkie męki i straszne tortury? Oni odpowiedzieli: znosimy to wszystko, żeby stać się godnymi dóbr przygotowanych przez Boga dla tych, którzy cierpią dla Niego. Dóbr, których nie można usłyszeć ani wyrazić słowem. Dusza dowódcy wojskowego została oświecona łaską Bożą i Adrian poprosił pisarzy, żeby dopisali jego imię do imion chrześcijan. Dla mnie będzie radością umrzeć wraz z wami w imię miłości do Chrystusa, zawołał. Natychmiast zakuto go w kajdany i do czasu sądu zamknięto w więzieniu. Gdy Natalia dowiedziała się o aresztowaniu męża, pomyślała, że to z powodu jakiegoś przestępstwa i zalała się łzami. Powiedziano jej, że dokonało się to z powodu wyznania Chrystusa, a ona natychmiast założyła świąteczne szaty i pobiegła do więzienia. Ucałowawszy kajdany Adriana, pochwaliła jego zdecydowanie i namawiała, żeby pozostał niezachwiany w doświadczeniach, które go czekały. Poprosiwszy innych męczenników, żeby modlili się za jej męża, wróciła do domu. Gdy Adrian dowiedział się, że wydano na niego wyrok śmierci, otrzymał zgodę na poinformowanie żony o dacie kaźni. Natalia natomiast, zobaczywszy go wolnego, wykrzyknęła, że Adrian okazał słabość i wyrzekł się Chrystusa Zbawiciela i zamknęła drzwi domu, nie pozwalając mu wejść. Ganiąc męża za małoduszność, skierowała do niego słowa Chrystusa: kto wyrzeknie się mnie przed ludźmi, tego i ja wyrzeknę się przed Ojcem moim niebieskim. Gdy jednak Adrian wyznał żonie powód swego przyjścia, otworzyła mu główną bramę i rzuciła się, żeby go objąć, postanowiwszy iść wraz z nim na miejsce kaźni. Po kilku dniach święty stanął przed cesarzem, odważnie wyznał wiarę i został poddany okrutnemu biczowaniu. Następnie żołnierze rzucili Adriana na ziemię i zaczęli bić go po brzuchu z takim okrucieństwem, że jego wnętrzności wypadły na ziemię. Świętego umacniali inni męczennicy i Natalia, która wyszeptała do męża: nie bój się tortur, ból nie trwa długo, a odpoczynek wiecznie. I on niezachwianie zachował wierność prawdziwemu Bogu. Gdy świętych męczenników wleczono po ziemi do więzienia, gdyż nie mogli już chodzić, Natalia z czcią namaściła się krwią męża, jakby to był drogocenny balsam. Pobożne kobiety przyszły do więzienia, by przewiązać rany sławnym wyznawcom, ale cesarz, dowiedziawszy się o tym, zabronił im przychodzić. Wtedy Natalia obcięła swoje włosy i założyła męskie szaty, dzięki czemu udało się jej dostać do więzienia i zatroszczyć się o męczenników. Wkrótce, za jej przykładem, poszły inne pobożne kobiety. Tyran, powiadomiony, że chrześcijanom udało się obejść jego zakaz i więźniowie dostają pocieszenia w cierpieniach, nakazał zmiażdżyć męczennikom nogi w kleszczach, a oni z powodu cierpień odeszli do Boga. Gdy przyszła kolej na Adriana, Natalia umacniała go i trzymała za rękę, gdy kaci szykowali się do odrąbania jej na szafocie. Gdy ręka upadła, święty oddał duszę Bogu, zjednoczywszy się z chórem sławnych męczenników. Gdy tyran kazał zniszczyć ich szczątki w ogniu, Natalii udało się pochwycić odrąbaną rękę męża, którą ukryła na piersi. Ciała zostały wrzucone w ogień,
ale silny deszcz nagle ugasił płomienie. Chrześcijaninowi o imieniu Eusebiusz udało się zabrać drogocenne szczątki, które odwiózł do Argyropolis, niedaleko od Bizancjum, gdzie je godnie pogrzebał. Po pewnym czasie wysoki dowódca wojskowy poprosił cesarza, żeby dał mu Natalię za żonę. Ale ona, zachowując wierność mężowi, modliła się pod ręką Adriana, prosząc o orędowanie za nią, by nie spotkało ją takie doświadczenie. Dzięki wstawiennictwu męczenników udało się jej uciec i po przejściu do Argyropolis złożyła rękę Adriana przy jego szczątkach. Natalia mieszkała tam wraz z pobożnymi kobietami przez pewien czas. Po tym jak objawił się jej Adrian, zachorowała, po czym dołączyła do niego w Królestwie Bożym.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Grzegorz Teolog. Bóg zsyła nam swe hojne dary z większą przyjemnością, niż my je przyjmujemy.

Wspomnienie świętego Ibystiona. Pewien brat przyszedł do Abby Pimena w Sketis i powiedział mu: cóż mam zrobić, ojcze? Zmęczyły mnie rozkosze. Poszedłem do Abby Ibystiona, a on mi powiedział: nie powinieneś pozwalać zatrzymać się im w tobie. Abba Pimen odpowiedział: Abba Ibystion żyje w ascezie wysoko na niebie wraz z aniołami i nie ma świadomości, że ja i ty jesteśmy ogarnięci rządzą rozkoszy. Jeśli mnich poskramia brzuch i język i jeśli prowadzi życie pielgrzyma, to uwierz mi, że nie umrze. Wiadomo, że święty Ibystion w pokoju odszedł do Boga.

0: Pytanie do duchownego.
1: Co trzeba wiedzieć i umieć, aby zostać przyjętym do Kościoła prawosławnego?
2: Odpowiadają ojciec Piotr Makal i ojciec Iwan Nikulin.
3: Znać symbol wiary i wierzyć zgodnie z tym symbolem wiary, to jedna strona, a druga strona chcieć żyć zgodnie z Ewangelią. I nic więcej można powiedzieć.
1: Czy to jest coś szczególnego, że do Kościoła prawosławnego, czy do Cerkwi prawosławnej, jeżeli ktoś...
3: Różnica między Kościołem a Cerkwią, między Kościołem katolickim a Cerkwią prawosławną pewna istnieje, ale ona istnieje, jak wziąłem 100% naszej wiary, no to jest różnica o 3%. Mhm. Także jak człowiek przystępuje tylko na początku do Kościoła prawosławnego, można powiedzieć, nie wymagamy od niego znania wszystkich odróżnień. Czasem my sami do końca nie wiemy, jak to głęboko. Oczywiście są pewne różnice w symbole wiary, na przykład filioque tak zwane, i tu jest podejście nasze różne. No i w samym Kościele też są różnice w sposobie zarządzania, na przykład i podejścia do pierwszego biskupa, w cudzysłowie. W tym polega różnica, ale jak mówimy o takich podstawowych rzeczach, które potrzebne do wejścia do Cerkwi prawosławnej, no to ja bym się nie skupiał na różnicach, więc skupił się na tym, w co człowiek wierzy, bo inaczej to wejście traci swój sens.
1: To jeszcze zależy chyba skąd przychodzimy, tak?
3: Tak.
1: Gdyby najwięcej w naszym regionie jest, jeżeli ktoś przychodzi, to przeważnie z Kościoła rzymskokatolickiego.
3: Tak.
1: No pytanie, jak on wierzył tam też, tak?
3: Tak.
1: Na jakim poziomie był wiary i co tak naprawdę umie w ogóle o chrześcijaństwie? Wiemy z historii, że...
3: Tak, ja trochę niedobrze źle zrozumiałem, bo mówiłem raczej o człowieku, który przychodzi do chrztu w Kościele prawosławnym, a jak on przychodzi z innej wiary, no to oczywiście musi rozumieć jeszcze pewnego rodzaju różnicy. Może takiej podstawowej różnicy, nie musimy tego wymagać.
1: No właśnie, bo tu jest kilka aspektów, tak? Bo człowiek może być poganinem.
3: Tak.
1: I chcieć chrztu, może być człowiek w wierze chrześcijańskiej wychowany, ale w innym wyznaniu i chcieć przyjąć...
3: Tak, i oczywiście są inne rzeczy, tak.
1: Tak, więc tutaj jest bardzo dużo aspektów. No najlepiej wyjaśnić to też z osobą duchowną, do której
3: swojej parafii, do której należymy.

Choć szkoła powoli się rozpoczyna, początek września to wciąż dobry moment, by złapać oddech i wybrać się w podróż, w którą wcale nie trzeba wyjeżdżać daleko. Podlasie to region, który kryje w sobie niezwykłą historię, piękne krajobrazy oraz wyjątkowe dziedzictwo kulturowe. To właśnie tutaj, często obok nas, znaleźć można wiele miejsc wartych odkrycia. Zapraszamy na kolejny odcinek audycji Lecha Pileckiego – Wędrówki po Podlasiu.

Dziś nasza turystyczna podróż prowadzi do wsi Baciki Średnie w gminie Siemiatycze. Jak głosi stara legenda opowiedziana mi przez mieszkańca Siemiatycz, trzy tutejsze pobliskie, bezpośrednio sąsiadujące ze sobą wsie, Baciki bliższe, Baciki Średnie i Baciki dalsze, powstały dzięki przykładowi płynącemu z historii trzech naszych prostoplastów, czyli legendarnych trzech braci, Lecha, Czecha i Rusa. Skoro protoplaści Bacik są braćmi, to jak każe polska tradycja i wszyscy ich wielokulturowi mieszkańcy, potomkowie Bacik, żyją ze sobą do dziś bez, proszę Państwa, no naprawdę jakichkolwiek konfliktów etnicznych czy też religijnych. Te trzy wsie tworzyły kiedyś całość jednego majątku liczącego w XV wieku obszar nawet ponad 1500 hektarów, którego pierwszym znanym nam właścicielem była rodzina Szczytów herbu Jastrzębiec. Na początku XVII wieku w Bacikach Średnich, położonych nad jedną, właściwie to jedyną w Polsce rzeką o nazwie Mahomet, wpływającą do zalewu w Siemiatyczach, której nazwa pochodzi ponoć z XII wieku dla upamiętnienia smutnych czasów, gdy tatarskie wojska plądrowały tutejsze tereny i powstał tam okazały drewniany barokowy dwór. Wraz ze zmieniającymi się właścicielami majątku budynek udoskonalał się swoim kształtem i formą, do którego w 1914 roku dobudowano, proszę Państwa, jeszcze nową, już murowaną część. No niestety, w 1975 roku ten pierwotny, drewniany dworek rozebrano i dziś istnieje tylko ten sprzed blisko 100 laty, dobudowany przez najsłynniejszego posiadacza majątku w Bacikach Średnich, żyjącego w latach 1864-1933 Henryka Ciecierskiego herbu Rawicz. To właśnie on, podróżnik, znawca i miłośnik sztuk pięknych, a także kolekcjoner dzieł sztuki, stworzył w swoim dworku prawdziwe muzeum pełne wyjątkowych i bardzo cennych eksponatów, które drogami wojennymi grabieży po prostu przez okupantów, przez rodzinną koneksję i przekazów, proszę Państwa, prezentowane były po II wojnie światowej w moskiewskiej galerii Tretiakowskiej, a także w muzeach Grodna, w kościołach Wilna i w wielu podobnych wówczas bardzo znaczących instytucjach. Część tych prawdziwych skarbów naszej historii powróciła po latach do potomków tej słynnej podlaskiej rodziny. Dziś już mało pozostało ze świetności tego wspaniałego kiedyś majątku. Po latach jego powojennych dewastacji, kolejno przez nadleśnictwo Kąty, Państwowy Ośrodek Maszynowy, Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego i Wojewódzką Usługową Spółdzielnię Pracy, obecnie w rozbudowywanym dworku w stylu wczesnego socjalizmu mieści się na szczęście wyraźnie dobrze prosperujący zakład opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży. Nadal ciekawie wygląda pełen interesujących detali mały, zabytkowy stary dworek. Nadal można podziwiać ostatki tych parkowych pięknych drzew. I tylko turystom, a także i mnie marzy się, aby zobaczyć chociaż w jednym tym pozostałym dworskim pomieszczeniu to, co jest spuścizną po pasji Henryka Ciecierskiego herbu Rawicz.

Za nami audycja Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Przypominamy, że już około godziny 18 rozpoczniemy wspólną modlitwę podczas akafistu do świętego męczennika Gabriela.

0: Święty Gabriel urodził się w 1684 roku w Zwierkach, w pobożnej prawosławnej rodzinie. Od najmłodszych lat wyróżniał się głęboką wiarą i umiłowaniem modlitwy, a w wieku 6 lat poniósł męczeńską śmierć. Po latach odkryto, że jego ciało zachowało się w nienaruszonym stanie, a przy relikwiach świętego zaczęły mieć miejsce liczne uzdrowienia. Dziś święty Gabriel jest szczególnie czczony na Podlasiu, jest patronem dzieci i młodzieży, a jego relikwie spoczywają w soborze świętego Mikołaja w Białymstoku. Już teraz zachęcamy do modlitwy podczas akafistu do świętego Gabriela Zabłudowskiego.
1: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.

Prostierd byw mucznicze czyściejszy, poczyłeś się w skiniach niebiesnych, zwierobraznoje krwopralicje obliczyw i jarosnoje nieczyście ujezwił. Raduje się, że wospieł jesi, co w ziemi strastocierp.

Idzie równo angielską czystotę serca Twojego, krotość i niezłobie. W nichże mucznicki przedstawił się Jezus Gawrile. Prosławić Ciebie świętych swoich Bóg, bo istinu baczu do преславно. Po 30 letach ciało Twoje nietlenno obretися, источник исцелений, всем с верою к Тебе притекающим являшись.

Rzecze Gospod swoim uczennikom, si zapowiadają wam, da lubicie drug druga, a jeszcze mir was nienawidzić, wiedzicie, jak u mnie preżdzie was nienawidzę, a żeby mira byście byli, miru go swoje lubiłby, jako że on mira nie chce nas i zbrach mu od mira, siego radzi nienawidzić was mir. Pamiętajcie słowo, że ja srech wam, nie jest rab boli Gospoda swojego, a jeszcze mnie zgnasza i was i zżenu, a jeszcze słowo moje sobrudosza i wasze sobrudu. No si ja wsia tworat wam za imię moje, jako nie wiedzieć posławszego mia, a jeszcze nie bych przyszedł i glagolał im, grecha nie bysza i mieli, nynie że winy nie imu to gresie swoje, nienawidzaj mnie i Otca mojego nienawidzi, a jeszcze dziel nie bych sotworzył w nich, i że inni ktoże sotwori, grecha nie bysza i mieli, nynie że i widziesza, i wozienawidziesza mnie i Otca mojego, no da zbudzieca słowo pisanoje w zakonie ich, jako wozienawidziesza mnie tu nie, jak darze przyjdzie tu cieszyciel jego, że ja sposłucham od Otca, Duch istiny, i że od Otca ischodzi, to i świadectwuje to mnie, i wy że świadectwujecie, jako iskoni so mnoju jeste. Сия глаголах вам, да не соблазнитеся, от сомништи жденут вы, но придет час, да всяк и же убиет вы, мнится службу

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Na falach Radio Ortodoksja wysłuchaliśmy akafistu do świętego Gabriela Zabłudowskiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Już po przerwie na naszej antenie zaproszenie na poświęcenie krzyża na kopule cerkwi w dzielnicy Białostoczek. Ojciec Jerzy Boreczko.

Już teraz na antenie Radio Ortodoksja, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, ojciec Jerzy Boreczko z zaproszeniem na poświęcenie krzyża na kopule cerkwi w dzielnicy Białostoczek. Zachęcamy do wysłuchania.

0: Ortodoksja.
1: Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, 8 września 2024 roku w Białymstoku, w dzielnicy Białostoczek, przy ulicy Radzymińskiej, wmurowany został kamień węgielny pod budowę nowej cerkwi świętego męczennika Atanazego Brzeskiego. Minęło 2 lata. Na przestrzeni tego okresu wzniesione zostały mury świątyni. Posadowiono 4 kopuły z krzyżami. Na jednej z nich, największej, brak jest krzyża. Jego poświęcenie i ustawienie wraz z 5. kopulą nastąpi uroczyście 13 września, godzina 16:30, niedziela. Tego aktu dokona Jego Ekscelencja Jakub arcybiskup białostocki gdański w asyście Jego Ekscelencji Andrzeja biskupa Supraskiego i licznie przybyłego duchowieństwa. Dla cerkwi i wiernych będzie to moment historyczny. Bądźmy w tym czasie przy tym krzyżu. Stańmy przy nim, tak jak niegdyś przy krzyżu stała Matka Boża, calując przebite gwoździami stopy swego Syna. Swój wzrok i serce w czasie uroczystości wznieśmy ku górze, ku Bogu, tak jak ku górze wznoszony będzie krzyż, aby ustawić go na kopule i zwieńczyć budowę cerkiew. Krzyż, święty symbol, niech stanie także i w duszy każdego z nas i będzie drogowskazem dalszego życia. Na tę niecodzienną uroczystość zapraszam dzieci, młodzież, duchowieństwo i was, bracia i siostry. 13 września, godzina 16:30, niedziela. Ojciec Jerzy Poreczko, proboszcz parafii prawosławnej Świętego Ducha w Białymstoku.
0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.

Za nami zaproszenie ojca Jerzego Boreczki na poświęcenie krzyża na kopule cerkwi w dzielnicy Białostoczek. Już za moment będą mogli Państwo usłyszeć podcast o sakramentach ojca Piotra Makala, ojca Marka Ławerszuka oraz ojca Iwana Nikulina. Dziś dowiemy się nieco więcej o chrzcie. Gorąco zapraszamy do wysłuchania.

0: Czym są sakramenty? No to jest nasza, mówiąc tak własnymi słowami, nasza forma współdziałania z Bogiem, nasza prośba skierowana do Boga, w rezultacie której Bóg darowuje nam swoje łaski, wspiera nas w jakiś sposób. No i tak jak jest, tak jak mówili święci ojcowie dawno temu, tak jak niezmierzalne są łaski Boże, tak też i te działania mistyczne, te działania sakramentalne mogą się przejawiać w wielu sferach, ale przyzwyczailiśmy się w takiej szkolnej teologii, że mówimy o sakramentach, o misteriach, określając ich liczbę. I kiedyś w czasach apostolskich, w czasach pierwszych pokoleń po Chrystusie, kiedy mówiono o tajemnicy, o misterium, to miano na myśli Eucharystię. Teraz mówiąc o sakramentach, mówimy i o chrzcie, i o miropomazaniu, i o kapłaństwie, i o małżeństwie, i o namaszczeniu chorych, prawda? Ale wszystkie one, tak jak mówił ojciec Aleksander Szmeman, spajają się Eucharystią, która jest taką pieczęcią. Stawiamy pieczęć tym naszym prośbom, a jednocześnie, tak jak mówi się o Eucharystii, jest to nasze zasmakowanie Królestwa Bożego i tej łaski Bożej, to skoro jest prośba, to od razu w misterium dotykamy jakby tego daru. Otrzymujemy dar sakramentalny, eucharystyczny. Ale w międzyczasie dodatkowo jakby można powiedzieć wierzymy, ufamy i mamy nadzieję, że to się odbywa, że podczas tego nabożeństwa otrzymujemy też te łaski sakramentalne, o które prosiliśmy. Tak? Czyli zaraz sobie porozmawiamy o co chyba prosimy w chrzcie, o jakie łaski.
1: To tylko jeszcze odnośnie sakramentów, to modlitwa też jest pewnym sakramentem, pewnym misterium, tak?
0: Jeżeli człowiek... Jasne. Jasne, a święci pierwszego tysiąclecia, popatrzcie, przecież mówili o tym znacznie szerzej, wychodzili niż my teraz rozumiemy sakramenty, tak? Pogrzeb.
1: Tak.
0: Oni również mówili, to mistyczne działanie, tak? A postrzyżyny monastyczne, schima, tak? Przecież oni mówią, to jest misterium, to jest tajemnica. Człowiek obumiera dla świata, I rodzi się dla życia anielskiego, tak? Tak? Czym to się różni od tego, o czym zaraz będziemy rozmawiać, że człowiek obumiera dla grzechu, a rodzi się dla nowego życia, tak?
1: Czyli dla potrzeb gdyby szkolnej teologii, tak? Można powiedzieć, te siedem sakramentów przyjęliśmy trochę z teologii scholastycznej, katolickiej.
0: Wiecie co, to nie jest, że bierzemy to z katolickiej teologii. Jakby oni zwrócili naszą uwagę na coś, na co kiedyś prawosławni nie zwracali uwagi. Po prostu mieliśmy misteria i mało nas interesowało, żeby je uporządkować chronologicznie, nadać im rangę, nadać im nazwę, policzyć. Mało nas to obchodziło. Mhm. Jakby ta duchowość prawosławia trochę w innym kierunku zmierzała, tak? No ale pojawił się scholastycyzm, pojawiła się ta myśl, gdzie próbowano wszystko uporządkować, co też jest z korzyścią, bo łatwiej jest operować pewnymi rzeczami. No i zrodziło się pytanie inspirowane Zachodem, na które prawosławie odpowiedziało na swój sposób. Tak, oczywiście, można powiedzieć, łączy nas tutaj te samo rozumienie liczby tych sakramentów, co w Kościele katolickim. Siedem, tak? Natomiast to jest chyba tylko jedna z definicji, dlatego przecież uczyliśmy się w seminariach definicji, czym jest sakrament, tak, z katechizmu, tak, można odpowiedzieć definicją z podręcznika, tak, czym jest sakrament, że to bogoludzkie działanie w objawiony i niewidzialny sposób, niewidzialna łaska spływa, tak, no ale chyba prawosławie też pozwala na tutaj na szersze ujęcie, no i tyle.
2: Mnie się wydaje, że inne takie obrzędy, o których mówimy, postrzyżyny, sakrament, nie sakrament, misterium, tak, pogrzebu, o którym wspomnieliśmy, jest jakiegoś rodzaju też poszerzeniem tych sakramentów chrztu na przykład w odniesieniu do postrzeżeń, sakramentu pokajania w stosunku do odpiewania pogrzebu. Także tutaj też teologia prawosławna, ona no, ma pewne rozwiązanie tej problemy, że są pewne obrzędy.
1: A święcenie owoców to co będzie?
2: To jednak nie jest sakrament.
1: No a to jest też pewne działanie, tak?
2: Działanie.
0: Tylko nie na człowieka już.
2: Nie na człowieka.
1: No
2: na
1: ale
2: człowieka.
1: Poprzez te owoce na człowieka, tak?
0: W sumie.
2: Mnie było uczono kiedyś, że sakrament różni się od obrzędu tym, że on zmienia jakby stan człowieka. Zmienia człowieka. Był nieżonaty, został żonaty. Okay. Był nieochrzczony, został ochrzczony. A w tym sensie wyświęcenie samochodu nie zmienia stanu człowieka.
1: Jeździł nieoświęconym samochodem, jeździ oświęconym samochodem, tak.
2: A to no, tylko błogosławieństwo i my prosimy pomocy Bożej, żeby korzystać z tego.
1: Czyli zatrzymujemy się dla potrzeb, jak gdyby, pewnych definicji, pewnych ram na siedmiu misteriach. Zaczynamy od chrztu.
2: A, jeszcze jeden moment, przepraszam. Zawsze sakramenty mają znaczenie dla całej wspólnoty cerkiewnej. Chrzest, ślub, to nie jest tylko wydarzenie w życiu jednego człowieka, a jednak wydarzenie dla całej wspólnoty. Znaczenie oczywiście nie przyjmuje często w tym cała wspólnota.
1: No, tak. No ale jak gdyby każde działanie we wspólnocie, tak? Nie możemy tego oderwać od wspólnoty.
2: No tak.
1: Przynajmniej duchowny musi być i ta osoba, która czegoś chce.
2: Tak, tak, tak.
0: Tak, ale mamy, tak jak mamy nabożeństwa cerkwi i modlitwy indywidualne, no to misteria, mimo że nie wchodzą w jakiś tam cykl dobowy, tygodniowy, no to jednak będziemy traktować to jako właśnie nabożeństwo wspólnotowe, a nie jako prywatną modlitwę. Coś, co kiedyś było doskonale rozumiane, bo te wszystkie sakramenty miały miejsce wiadomo kiedy. Podczas nabożeństwa, tak? Podczas Eucharystii, przed Eucharystią, tak? Splecione z boską liturgią, tak? I one wszystkie jakby było coś oczywistego, że cała wspólnota w tym uczestniczy, tak? A tylko jedna osoba prosi o to, co jest tej osobie potrzebne, ale razem z nią prosi cała wspólnota, tak? I jedną osobę chrzcimy podczas chrztu, tak? Ale cała wspólnota łączy się w modlitwie. Nad jedną osobą sprawujemy sakrament oleju, tak? Na przykład chorą.
1: Tak.
0: Ale duchowni się zbierają, cała grupa, nawet wierni, bliscy, tak? Gromadzą się. I to też jest świetne, co ojciec Jan powiedział, bo to jest takie uświadomienie swojej roli we wspólnocie, że ja nie zawsze muszę wyjść z pełnymi kieszeniami z cerkwi, tak? Że otrzymać te wszystkie łaski dla siebie. Ja mogę wyjść bardzo zadowolony z faktu, że pomodliłem się za kogoś, tak? Że wsparłem go. A może kiedyś on wesprze mnie. To jest idealne takie poczucie cementowania wspólnoty.
1: Wspólnoty, tak. No, cerkiew nie jest indywidualna, jest wspólnotowa. No ale wracamy do chrztu, jako takiego pierwszego sakramentu. Po co jest potrzebny chrzest?
0: No, wystarczy słowo Chrystusa, tak? Kto chce wejść do Królestwa Bożego, nikt nie wejdzie, kto się nie narodzi z wody i ducha.
1: No ale mamy Stary Testament, mamy rozbójnika na krzyżu.
0: I po tym wszystkim mamy Nowy Testament, mamy Zbawiciela, który właśnie powiedział te słowa. I wydaje się, że no, to jest oczywiste, że jakby my jako uczniowie Zbawiciela dochodzimy do tego, że chcemy wypełnić to jego nowe przykazanie i chcemy być częścią tej wspólnoty, tego organizmu cerkiewnego. Chcemy być w cerkwi. Jeżeli chcemy być w cerkwi, drogą wejścia do cerkwi jest chrzest.
2: Drzwiami,
0: tak.
1: Czy nie da się inaczej?
2: My nie możemy odpowiadać za Boga, tak jak rozbójnik wszedł.
0: Czy ale... do cerkwi ale inaczej do cerkwi wejść... Nie da się. Do cerkwi, do Królestwa Bożego my oczywiście mówimy i to przykłady z historii będą o chrzcie krwi, tak, tak, o chrzcie męczenników, czyli byli ludzie, którzy nie zostali ochrzczeni tak, jak my to dzisiaj rozumiemy, tak, poprzez sakrament, misterium, nabożeństwo, tak, no ale swoim życiem, swoim męczeństwem, tak, jakby zrealizowali to drogę. Może tak, łatwiej byłoby powiedzieć, po co jest chrzest, kiedy powiemy sobie, czym jest chrzest. Chrzest to jest obumarcie dla grzechu, tak? Tak. Obumarcie dla doczesnego, odrzucenie jakby doczesnego celu w życiu i obranie sobie nowego celu w życiu. Myślę, że męczennik też obierał ten nowy cel bardzo precyzyjnie, tak? I moment wyrzeczenia się w naszym obrzędzie to jest symboliczne pogrążenie się w wodzie, tak? W tym takim w innej materii, która jest dla nas no,
2: obca,
0: w której nie możemy funkcjonować, żyć. A w tym momencie to samo wyrzeczenie się, jakby to samo się działo podczas męczeństwa, podczas na przykład pytań, tak, o czy nakłaniania do czego? Do wyrzeczenia się wiary, tak? Do złożenia pogańskich ofiar, tak?
1: No czasami strażnicy, tak? Oni wyznawali w tym momencie, widząc to męczeństwo, wyznawali wiarę, też zostali zamęczeni, nie będąc formalnie...
2: Ale
1: nie będąc
2: to wyjątkowe wypadki,
0: Tak, ale jakby nie zamykamy łaski Bożej na jeden scenariusz, jakby, bo w tym momencie, wspominając o tych aktach męczeńskich.
1: To jeżeli tak. To jest chrzest, to jest wyrzeczenie się tego grzesznego życia i rozpoczęcie życia z Bogiem, to jak tu mają się dzieci, tak? Niemowlaki, które one świadomie nie wyrzekają się tego życia, tak? To nie mają chyba świadomości tej grzeszności.
2: No, Pismo Święte już wspomina takie przypadki chrztu dzieci przez apostołów. Wspominamy setnika Korneliusza, którego chrzcił święty apostoł Paweł. Wspominamy Piotr. Wspominamy też żołnierza, który ochrzcił, rodzinę, którego ochrzcił apostoł Paweł po cudownym wybawieniu od więzienia. Także takie wypadki znajdujemy już w Nowym Testamencie i cerkiew podchodziła w różny sposób do tego problemu. Z jednej strony wiemy wypadki w historii Kościoła, kiedy w historii cerkwi, kiedy czekano takiego wieku dorosłego, żeby przyjąć chrzest, tak jak na przykład święty Bazylii Wielkiej, czy inny znany wszystkim święci. A z drugiej strony już w czasach, można powiedzieć, wczesnochrześcijańskiej tradycji powstaje praktyka chrztu dzieci. Także...
1: Ale dlaczego?
2: Dlaczego?
1: Tak.
2: Dlatego, że by to pomagało wychowywać dzieci w wierze prawosławnej, w wierze chrześcijańskiej. Tu jakby zawsze taki problem istnieje. Z jednej strony dziecko nie może być ochrzczone świadomie, tak, bo ono jeszcze nie jest świadome, a z drugiej strony chcemy dołączyć to dziecko do wspólnoty chrześcijańskiej, chcemy, żeby to dziecko też
1: Czyli przeszło przez te drzwi.
2: Tak, ale też...
0: Ale te drzwi są potrzebne dla dziecka.
2: 18 lat też może człowiek nieświadomie przystępować, niestety.
0: I w sędziwym wieku też. Natomiast nie wiem, czy dobrze rozumiem pytanie. Mhm. Dlaczego chrzcimy dziecko? Dzieci. Bo konsekwencje grzechu dotyczą wszystkich. Nie grzechu indywidualnego, który ja robię, bo wtedy, kiedy dziecko się rodzi, faktycznie można powiedzieć, że ma jeszcze czyste konto.
1: Tak? Tak?
0: Osobistych grzechów, tak?
1: No, nie ma świadomych, tak. Może zdenerwować się ale, rodziców swoim płaczem, ale to...
0: Ale to nie jest jego wina, tak. Tak. To,
1: nie nakarmili.
0: Psalmista Dawid nawet to rozciągał do wieku głęboko nastoletniego. Grechinus si moje ja nie pomieni, czyli tak. Nie pamiętaj grzechu mojej młodości, które były robione może w nieświadomy sposób. Natomiast każdy z nas rodzi się z konsekwencjami grzechu prarodziców. I to jest ta koncepcja teologii prawosławnej, która jest bardzo ważna. Bo mimo, że żyjemy obok siostrzanego kościoła rzymskokatolickiego, no to jednak tutaj diametralnie się różnimy w postrzeganiu tego.
1: Tam jest prosto. Tam jest grzech pierworodny.
0: Tak, grzech rodziców, tak? Grzech Adama i grzech Ewy. Natomiast my nie niesiemy, ludzie, którzy rodzą się w kolejnym

0: Już teraz na antenie Radio Ortodoksja mogą Państwo wysłuchać podcastu ojca Piotra Makala, ojca Marka Ławryszuka oraz ojca Iwana Nikulina o sakramentach, w którym dowiemy się nieco więcej o chrzcie.
1: Gość Radia Ortodoksja.
2: Po serii pytań i odpowiedzi na kanale Bractwa zaprosiliśmy do naszego podcastu ojca Marka i rozpoczynamy serię o sakramentach. Więc w studiu Radia Ortodoksja witają Was ojciec Iwan Nikulin, ojciec Piotr Makal i naszego drogiego gościa, witamy ojca Marka Ławryszuka, który jest profesorem teologii, kierownikiem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, wieloletnim wykładowcą, ale przede wszystkim także duchownym i wieloletnim prawosławnym.
3: Od urodzenia.
2: Tak. Ojcze, mamy rozmawiać o sakramentach. Czym jest sakrament? Ile tych sakramentów jest i po co są nam potrzebne te sakramenty?
3: Sakramenty w tradycji cerkiewnej lepiej chyba i tak pełniej nazwać je misteriami. To są z greckiego terminu tajemnice, tak? Czyli coś, co nie do końca daje się wyjaśnić i dlatego ciężko jest tutaj pokusić się o definicję sakramentów, prawda?

0: posiadania mokrych nogawek, tak? I to jest grzech, to są konsekwencje grzechu, tak? Więc jest jakiś akt, jest jakieś działanie i my możemy powiedzieć, że Bóg przebaczył i my nauczamy tak, że ten grzech prarodziców nie obciąża kolejnych pokoleń, bo to jest indywidualna decyzja ich, tak? Tak. No ale jeżeli zerwali zasłonę, która pokazuje i dobrą ścieżkę, tą, która była w raju i pokazuje te możliwości grzeszenia, tak, grzechu, no przepraszam, człowiek już raz tam zajrzał, już to widzi, tak? I te konsekwencje jakby wpływają, tak? My często, to też współczesny świat, współczesne social media, tak? I zobaczcie, co się dzieje, kiedy gdzieś tam mały, mniejszy, młodszy człowiek zobaczy jakąś, nie wiem, niechcący przypadkiem jakąś scenę przemocy na przykład, tak? Czy usłyszy jakieś wulgarne słowo i tak dalej, to gdzieś zostaje.
1: No dobrze, to tak? Ale co chrzest z tym wszystkim robi?
0: Chrzest wpływa...
1: Bo ono obmywa grzechy.
0: Tak.
1: Dobrze, a w przypadku dzieci, które nie mają grzechu, to co się dzieje?
0: To znaczy, nie, bo zacząłem od tego, że grzechu nie mają. Tak, nie mają, ale niosą pewne konsekwencje, tak? I te konsekwencje skłaniają nas do grzechu. No ułatwiają nam grzeszenie.
1: Ale konsekwencjami
0: tak?
1: jest śmierć, jest choroba i tak dalej, a tego tak. chrzest nie niweluje.
0: Zgadza się. Zgadza się, ale jakby chrzest nie jest tylko po to, żebyśmy rozmawiali o jakiejś blokadzie nad grzechem, bo grzech jest indywidualnym działaniem człowieka, tak? I to my jesteśmy za to odpowiedzialni. I chodzi też o to, żebyśmy wchodząc do cerkwi, przechodząc przez misterium chrztu, dokonali pewnej deklaracji, pewnego wyboru, tak? Że nie chcą iść drogą grzechu, nie chcą w tamtą stronę patrzeć, nie chcą się inspirować tamtymi rzeczami, chcą się inspirować Bogiem, tak? Chcą za nim podążać.
1: Czyli w tym przypadku tą decyzję podejmują rodzice za dziecko.
0: A to jest właśnie, tak, oczywiście.
2: Więc... A rodzice chrześni?
0: Najpierw sama decyzja o chrzcie, to moim zdaniem niezależnie od tego, jakie są relacje później chrzestnych, to i tak rodzice biologiczni.
1: To w
0: tak?
1: tym momencie są rodzice na przykład, którzy nie uczęszczają na nabożeństwa, nie modlą się, ale nie chcą, żeby dziecko zostało ochrzczone.
2: Mhm. Czy to ma sens?
1: Czy to ma sens?
2: Trudne pytanie.
0: Są rodzice, którzy nigdy nie pływają, a na przykład zachęcają dzieci do tego, żeby poszły na naukę pływania.
1: Albo do szkoły muzycznej.
0: Albo do szkoły muzycznej, chociaż nie umieją śpiewać.
1: Tak.
2: I czasem to przynosi bardzo dobre...
1: Ale czy na nauka pływania, czy szkoła muzyczna powoduje, że musi być jakieś zaangażowanie ze strony rodziców, tak? No muszą tam to dziecko zawieźć.
2: Czy zapisać.
1: Muszą znieść godziny prób na instrumencie.
0: Jasne, ale jeżeli podchodzą do tego w lekki sposób, to nic z tego nie wyjdzie.
1: Tak.
0: Natomiast jeżeli chcą, żeby szczerze życzą dziecku, żeby osiągnęło sukces, tak? I wracając do tego pływania, czy do tej szkoły muzycznej, no to chcąc, nie chcąc się w to angażują. Zaczynają wozić dzieci, tak? Zaczynają sprawdzać postępy. Być może odpowiadać na jakieś trudne pytania, które u dzieci się pojawiły, tak? Czy pomagać w treningach, czy nie wiem, czy prać rzeczy po treningach, no, no tak. Cokolwiek, tak? Ale angażują się, tak? I chyba tutaj jest taką fajną paralelę możemy i do cerkwi przyłączyć. Zresztą właśnie, to chyba sprowokowałeś, żeby odpowiedzieć na pytanie, po co są chrzestni, tak, w tym momencie. Mhm. No właśnie po to są chrzestni, tak. Że nawet jeżeli rodzice pływać nie umieją, tak, tak a chcą, żeby ich dziecko jednak właśnie pływało. Przyjęło chrzest, tak, pływało w tym świecie duchowym, tak, no to potrzebny jest im instruktor, przewodnik, tak. Oczywiście cerkiew jest przewodnikiem, duchowny jest przewodnikiem, parafia jest przewodnikiem, tak, to wszystko prawda, tak. No ale dobrze jest mieć kogoś na podorędziu, z boku, tak? Tak? Kto się tym dzieckiem zaopiekuje i wprowadzi do tego świata wiary. I to nie jest nasz koncept, tak? To jest koncept apostolski, tak? Czasów apostolskich. Wprowadzenie tego opiekuna, tego przewodnika, tego, kto przyprowadza do cerkwi,

0: Tak, i później czuję się odpowiedzialny. Małego księcia, pamiętacie? Saint-Exupéry. No, oswoiłeś mnie teraz, jesteś za mnie odpowiedzialny.
1: Tak.
0: Tak. No to jest to na tej zasadzie. My chrześcijanie, zresztą każdy z nas, jako ludzie, którzy właśnie tą drogę przez chrzest przeszli i idą dalej, no słyszą słowa Zbawiciela po zmartwychwstaniu: idźcie i nauczajcie wszelkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je.
1: Tak.
0: Ucząc je. Tak? I tam nie ma kropki po chrzcząc, tak? I my nie powinniśmy odwiesić już naszych mundurów na bok, kiedy ochrzcimy dziecko, bo to wystarczy, tak? Spełniliśmy wolę Bożą. No ale chrzcząc i ucząc, chrzcząc i ucząc.
1: No tak? To drugi przypadek jest, kiedy są rodzice wierzące, są rodzice, nie wiem, ochrzczeni, ale nie chcą ochrzcić, a na przykład jest jakiś nacisk ze strony rodziców, czy dziadków, czy kogoś z zewnątrz, tak, że trzeba ochrzcić, bo taka jest tradycja, tak? No jak się znaleźć w takiej sytuacji, tak? Że ktoś nie chce posyłać do szkoły muzycznej czy na basen w tym momencie. To jest trudna decyzja.
0: Każdy z nas stykał się z taką sytuacją w takiej praktyce parafialnej, jakichś rozmów, tak, z ludźmi. I myślę, że tutaj sugeruję jedną rzecz, że często przychodzą dziadkowie właśnie
1: tak.
0: Z takim argumentem, tak, że gdzieś tam te młode pokolenie, ich dzieci no, nie czują tej potrzeby, tak, i dziadkowie przychodzą często z takim no, bólem serca, tak, i jakby czują sami, że w jakiś sposób zawiedli, tak, być może coś źle zrobili. Myślę, że tak wracając do tej przykładu kałuży, nie ma co się martwić i patrzeć wstecz, gdzie się potknąłem, że trafiłem do tej kałuży, trzeba po prostu z niej jak najszybciej wyjść i się otrzepać. I tutaj ta sama sytuacja. No i nieważne, czy to natura młodych ludzi akurat do tego doprowadziła, czy niefrasobliwość ich rodziców. Natomiast jak to rozwiązać? Przekonywać. I tutaj tak, dwa przykłady. Jeden taki laicki, drugi sakralny. Laicki to kropla drąży skałę. Mhm. Tak? Czyli mówić, jakby nakłaniać, zachęcać, tak, apelować. No, od tego jesteśmy. Oczywiście Bóg nie narusza naszej wolności, my absolutnie ludzkiej wolności też nie możemy naruszyć i na siłę czegokolwiek zrobić, ale kropla drąży skały i największy kamień serca można rozpuścić szczerą modlitwą za tych ludzi i rozmową, tak? Taką synergią. To jedna rzecz, a taka bardziej święta, no święty Serafim sterował, tak? Chcesz się zbawić, zbaw się sam, tak? Daj sobą przykład, tak? Przyjdź z cerkwi, pełen w skowronkach, powiedz, byłem dzisiaj w Eucharystii, wysłuchałem Ewangelii, Bóg mnie pocieszył i tak dalej, tak? Jest jakiś pozytyw z tego mojego życia duchowego, tak? Ja to czuję, jest mi lżej zmierzać się z moimi problemami i tak dalej, a jeżeli rodzic wraca z cerkwi do domu w niedzielę i pierwsze, co słyszy młody człowiek, to homilia takim na wysokim C, dlaczego ty dzisiaj w cerkwi nie byłeś, no to raczej taka słaba zachęta jest, tak? Więc chyba te dwie rzeczy, no nie można na siłę. Tak, przepraszam, tak. Nie rozmawialiśmy o jednej rzeczy. A propos misteriów, sama esencja. One wszystkie wymagają dwóch rzeczy. Wolnej woli, tak? Zaangażowania, chęci, tak? I tego, że człowiek ma na to prawo. Jak jest misterium małżeństwa, tak? Są dwa pytania od duchownego. Czy chcesz?
1: Tak.
0: I czy masz na to prawo? Tak? I te pytania dotyczą się wszystkiego. Popatrzcie, postryk monaszewski rzuca igumen nożyce, tak?
2: I na pewno chcesz.
0: Chcesz, to podnieś, podaj mi. Sam. Nie kto inny, tak? Sakrament małżeństwa, obrączki. Wymieńcie się tymi obrączkami, tak? Przekażcie sobie władzę, tak?
1: A jeżeli jest ktoś chory, to wzywa kapłanów w cerkwi, tak?
0: Tak. Kajesz się?
1: Tak.
0: Kajesz, tak. To we wszystkich sakramentach. I w sakramencie chrztu tak jest ta ceremonia.
2: Pytanie
0: jest pytanie.
2: Odpowiedzi.
0: Dokładnie.
1: No tak, tylko
0: czy łączy się z Chrystusem? Łączy się.
1: W tym momencie, gdyby pytanie o to, po co chrzcić, jak gdyby jest w tym kontekście też przeze mnie zadane, tak? Mhm. Gdyby w jakiś sposób prowadzić te rozmowy, przekonując, że jak gdyby warto jest ochrzcić.
0: Ale poczekaj, bo jeszcze mówił, jakby zainicjowaliśmy tutaj wątek ten chrztu dzieci, no one nie mają woli i co wtedy? Może pójdźmy za jakimiś ruchami tymi takimi współczesnymi, protestanckimi, tak. Które jakimiś lat. Neobaptyści, którzy mówią, że 18, bo nie wcześniej. My zapominamy o czymś takim, że człowiek nie jest samotną wyspą, że są więzi, że jest troska, że ja wyrażam troskę o swoje dzieci, o swoich bliskich, o swoich rodzicach, o członkach moich wspólnoty. To jest moja więź i to jest mój wkład w tą mniejszą komórkę rodziny, większą komórkę w cerkiew i ja biorę odpowiedzialność. No i przepraszam, ale młode mamusie, młodzi tatusiowie, jeżeli możemy tutaj zaapelować stąd, no to przepraszam, ale karmicie dzieci, chociaż pisemnej deklaracji i podpisu RODO nikt nie złożył z tych dzieci, tak? Że wyrażają zgodę na jedzenie.
1: No to jeszcze szczepionki i posyłanie do
0: szczepionki i tak dalej. Karmimy. Przewijamy, chociaż krzyczą dzieci, tak? Karmimy, chociaż...
2: Uczymy, bardzo dużo wkładamy różnej wiedzy.
0: Tak, i dbamy o zdrowie. Dbamy o rozwój, tak? Dbamy o to, żeby nic się złego nie stało, tak? Wozimy w fotelikach i tak dalej. To wszystko jest wyraz woli i troski. Jeżeli troszczymy się o sferę tą cielesną, to i podejmujemy decyzje i troszczymy się o sferę duchową. Nie wiem, w dzisiejszej takim ujęciu pedagogicznym, takim oderwanym od jakichś takich głębszych relacji i generalnie bardzo spłyconym, to można to nazwać jakimś naruszeniem pewnych swobód, tak? No ale tak. Mówię, nie wszystko da się sprowadzić do jakiejś deklaracji mojej, tak? Zresztą, słuchajcie, my mówimy o małych dzieciach, tak? Które nie mogą wyrazić swojej woli. Wiele ludzi nie jest w stanie wyrazić swojej woli w taki precyzyjny sposób. Czasami nie wiedzą, czasami potrzebują pomocy, czasami zawieszą się w tej swojej decyzyjności i naprawdę potrzebują bliskości drugiej osoby i kogoś, kto weźmie na barki. No my się staliśmy teraz takimi indywidualistami, jak sam sobie dam radę, to jest dobrze, jak nie, to wara to komukolwiek ode mnie, tak? Niedobre to jest, jakby antyspołeczne, a nie prospołeczne. Popatrzcie, no żyjemy w świecie no, cyfrowego wykluczenia na przykład starszych ludzi, tak?
1: Tak.
0: Ale to nie jest tylko cyfrowe wykluczenie. Czasami widzimy, że sędziwym osobom w pewnych rzeczach trzeba ulżyć, podjąć za nich decyzję. Choć pójdziemy na spacer. Przecież taka starsza osoba nie zawsze wyraża tą wolę, ale my wiemy, to dobre dla zdrowia. Tak?
1: Tak.
0: To dobre dla relacji. Nie będzie się nudziła, nie będzie patrzyła w ten głupi telewizor. Tak? Same plusy, tak? I my podejmujemy decyzję. No to przepraszam, podejmujemy decyzję w sprawie dzieci, karmienia, spania, przewijania, mycia. Podejmujemy decyzję w sprawie ludzi, którzy chorują. Przecież ile razy są sytuacje w domach, w rodzinach, że ktoś się pogrążył, nie wiem, w nałogach, w jakimś zniewoleniu, tak? On nie wyraża woli na przykład leczenia. To są dramatyczne rzeczy, ale najbliżsi z miłości i z troski podejmują decyzję, tak? A tu w sferze duchowej, kiedy mamy perspektywę wiecznego życia, a nie, niech sam wybierze.
1: No tak, ale kwestia jest, jak gdyby ze strony dziadków może być ta chęć, tak, ale tej chęci nie ma ze strony rodziców, którzy są jak gdyby głównymi dysponentami woli.
0: Głową tej rodziny są rodzice.
1: Tak.
0: Głową tej
2: I
0: rodziny.
2: I od nich zależy, tak. Czy oni podejmą
0: dlatego,
2: decyzję.
0: Dlatego my podczas spotkań z młodymi parami przed ślubem. Wydaje mi się, że to taki, tego typu rozmowa jest też potrzebna. I ja od kilku lat spotkania przedmałżeńskie robię w ten sposób, że poświęcam czas na rozmowę o misterium ślubu. To jest jedno spotkanie. Takie techniczne nawet, tak? Jak to wygląda, dlaczego tak jest, o symbolice, o znaczeniu, bo to jest piękne i jest, to jest też edukacja. Dwa, o teologii tego sakramentu, a trzecie to o życiu chrześcijańskim, które wykracza poza sam dzień sakramentu ślubu, tak? Bo być może i często tak jest, że później dynamiczne życie młodego małżeństwa tak się dzieje, że już się spotykamy, kiedy, daj Boże, kiedy na przykład przychodzą rozmawiać o tym, że chcą zaplanować chrzest, tak? Ale no właśnie, i już trochę jest za późno powiedzieć, że słuchajcie, jak się dziecku rodzi, przyjdźcie do cerkwi, tatusiu na przykład, tak? Czy zadzwoń do swojego duchownego, powiedz, że urodziło ci się dziecko, a duchowny w cerkwi przeczyta modlitwy dziękczynne, tak? Po porodzie. No jeżeli przychodzą 2-3 tygodnie po narodzinach dziecka, to trochę za późno o takich rzeczach. I o tym też.
1: A to jest kwestia chyba wspólnotowości, takiego świadomości, że gdyby to jest też ważne dla wspólnoty, że się narodziło nowe dziecko i w tym momencie informujemy przedstawiciela tej wspólnoty jako duchownego. I prosimy go też o modlitwę za to,
0: jasne,
1: dziewczyny.
0: Jasne, ale tak. To jest modlitwa, wiecie, no jakby perspektywa, bo tak, jeszcze przed chrztem, tak? Mm-hmm. To w sumie no tak. Dobry czas, żeby o tym wspomnieć. Przed chrztem. Rodzi się dziecko. No musi się narodzić, żebyśmy rozmawiali o chrzcie dziecka, tak? No więc rodzi się dziecko i mama jest najczęściej co? Z dzieckiem w szpitalu, tak? No i na pewno jest ta radość, jest satysfakcja, jest może trwoga, tatuś się tam angażuje, odwiedza ich i tak dalej, później zabiera do domu. No ale on też się może w tym momencie w to włączyć i to naprawdę jest taki dobry rozdział, że tak, przyjdzie do swojej żony do szpitala, powie, że wiesz, byłem w parafii, pomodliliśmy się, podziękowaliśmy Bogu, że wszystko się udało, że super, tak? I on jest zaangażowany i ona jest wdzięczna, tak? No to spaja rodzinę, tak? A z drugiej strony spaja ich ze wspólnotą, to o czym tak. Mówiłeś.
2: Także... Ja wracając do tego wyboru, mnie się wydaje, że kiedy dziecko wychowujemy w wierze prawosławnej, tak, podchodzi ono do sakramentów, uczestniczy w życiu parafialnym, to z jednej strony wzmacnia jego osobistą wiarę i jego osobisty wybór, ale z drugiej strony wcześniej czy później to dziecko, już tam 16-18-letnie i tak musi odpowiedzieć sobie na te pytanie religijne, znaleźć Boga jako swego, no można powiedzieć, osobistego Ojca Niebiesnego. Kiedy dziecko osiągnęło w dzieciństwie, i tak odpowiada na ten wybór samodzielnie. Tylko, jak my ochrzcimy dziecko w samym początku, tak, i ono będzie miało doświadczenie życia religijnego, nie będziemy wyłączać jego z tego życia, to ten wybór, te poszukiwanie Boga dla niego będą łatwiejsze po prostu.
0: Jasne.
2: Mnie tak się wydaje.
1: A nie narzucamy jakiejś pewnej drogi w tym momencie?
0: No to my... Dzielimy się swoimi doświadczeniami.
1: A to w tym momencie trzeba mieć swoje doświadczenia w tym momencie.
0: Dzielimy się jakimś tym, no, jeżeli mamy coś, no to jest jak ze znalezioną perłą, tak, ta przypowieść, tak, jeżeli, to nie chowamy jej gdzieś, jeżeli mamy jakiś skarb, to tego nie chowamy. To, co ojciec Jan mówi, popatrzcie, mamy dziecko. Mamy swoich najbliższych naokoło. Przecież dzielimy się pewnym doświadczeniem, dobrą radą. Uczymy, że na przykład, słuchaj, to jest twoja babcia. Babcię trzeba kochać. I to małe dziecko ją kocha w taki infantylny, dziecięcy sposób. Ale później dorasta i ta miłość się przeradza w miłość i wdzięczność i jakąś relację taką bardziej dojrzałą, tak? I ona rośnie, ale ona miała szansę zaistnieć od samego początku. I jaki rodzic jakby nie nakłoni do czegoś dobrego, na przykład popatrz, to są twoi bliscy, tak? To jest twoja babcia, ona ciebie odwiedzała, ty jeszcze możesz tego nie pamiętać, ale ona nad tobą, wiesz, śpiewała ci kołysanki i tak dalej, tak?
1: A to zakłada dobrą relację rodziców ze swoimi, czyli z dziadkami dziecka,
0: jasne,
1: tak?
0: Jasne. Ale tak samo dobre relacje z Bogiem.
1: Tak, tak samo dobre relacje z Bogiem. Natomiast kwestia jest chyba taka, że no, żaden rodzic nie wychowuje na zasadzie takiej, że dowiesz się, że jestem twoim tatą w wieku 18 lat, tak?
0: Mhm. O, to. Tak, później zdecydujesz.
1: Później zdecydujesz, czy ty chcesz, żeby określić się jako mój syn,
0: szkoda,
1: czy
0: że ci rodzice nie zadają pytania, czy dziecko chce z nimi żyć przez pierwsze 18 lat. Może ma inne plany.
1: Może ma inne plany, tak.
0: No, nie, no czasami, wiecie, dzisiejsze takie pytania można potraktować w taki trochę absurdalny sposób. Przepraszam, to jest takie wyalienowane, bez tej miłości, bez tego żaru, bez jakichś takich normalnych ludzkich uczuć, tak? No,
1: znaczy,
0: jak w urzędzie.
1: Wydaje mi się, że jak gdyby tutaj po pierwsze musi być wolna wola, tak? Ze strony rodziców, tak? Nie mówimy tutaj o dziecku. Ona nie musi być... ona nie musi być podyktowana silną wiarą, tak? Ale może być jakimś przekonaniem nawet, tak? Że no, to jest ważne, żeby być razem z Bogiem, tak? I w tym momencie włączamy dziecko w społeczność chrześcijańską. Społeczność, która się nazywa tak samo jak Chrystus.
0: Jeżeli Bóg poświęcił swoje życie dla ludzkości i to nie dla tej z ładnej strony ludzkości, tylko tej, która jakby pokazała swoją dosyć taką słabą stronę, tak? Jeżeli on bezwarunkowo dla każdego z nas poświęcił się, to czy ja nie, ten przykład tej miłości, ten przejaw tej miłości, czy nie chcą tego pokazać nawet jako wzoru dla swojego dziecka? Dla siebie? To my często naprawdę tych chrześcijaństwo, naszą wiarę tak traktujemy bardzo, bardzo spłycając do jakiegoś obrzędu, do jakiegoś plemiennego dziedzictwa i tak dalej, tak? Ale to jest pytanie o relacje. Czy patrząc na takiego Boga, który nie jest władcą, który gdzieś tam jak Zeus gromowładny z daleka tylko sądzi, tak? Ale ten, który przychodzi, jest blisko nas, obejmuje nas i wystarczy otworzyć Ewangelię, żeby zobaczyć, że ten obraz Zbawiciela, Jezusa jest bardzo ciepły w Ewangelii, tak? I taki życzliwy, skierowany do ludzi. Nie bójcie się, chodźcie, tak? Jeśli chcecie, zróbcie to. Nie ma rozkazów, nie ma nakazów. Jest życzliwość, jest ofiarność, tak? No, dlaczego nie spróbować to, co reprezentuje, to, czego naucza Zbawiciel, przekazać jako fundament, jako podwaliny dla życia nowego człowieka, tak? To na czym ma to być zbudowane, tak? To z perspektywy... Czasami młodzi ludzie, wiecie co, a propos tych narodzin jeszcze i tego momentu, że przyjść podziękować dla Boga na przykład, tak? W modlitwie. Nie wiem, czy doświadczyliście, ja kilkukrotnie słyszałem od młodych ludzi tego typu sformułowanie. Póki byłem sam, to moja droga do Boga była taka trochę przez łąki i pola, tak? I nie zawsze mi się udawało. Ale jak... I później małżeństwo, to też jeszcze nie tak, ale kiedy się pojawia małe dziecko, które jest całkowicie zależne od tych dwojga, tak, to nawet jak ci dwoje nie są doskonali w swojej relacji duchowej, to zaczynają się starać. Oni zaczynają się wtedy modlić się niekiedy po raz pierwszy, tak?
1: No,
0: tak,
2: jest takim apostołem.
0: Fajnie, bo widzą, że mają coś bezbronnego, co jest całkowicie od nich zależne, tak?
1: I wiedzy czasami nie mają jeszcze.
0: Żeby... I czasami się boją cokolwiek zrobić, ale mają dobre chęci. I myślę, że to wystarczy. Mhm. I przepraszam, ale słuchajcie, po co chrzcić? To nie jest po to, żeby już zakończyć proces. My zaczynamy pewien proces, tak?
1: Bo rozpocząć ten proces.
0: Tak, to jest inicjacja. To jest po to, żeby dalej można było korzystać z tej skarbnicy, dalej karmić to dziecko czymś dobrym, tak? Mieć nie tylko nad dzieckiem, ale i nad sobą jakieś wsparcie od Boga. Mieć takie poczucie, że Bóg mnie wspiera i prowadzi, tak? I dalej się zmagać. Często właśnie po chrzcie wypada nam powiedzieć, że słuchajcie, to nie jest zwieńczenie, to nie jest sukces, to już nie ma co usiąść i świętować i ręce za ręce położyć i już swoje zrobiłem, ochrzciłem. Nie, to jest dopiero początek, tak? No. Zapisałem do szkoły. No i co z tego, tak? Zapisałem dziecko do szkoły. Co z tego? Od samego zapisania mądry nie będzie, tak? Dyplomu też nie dostanie, tak? Więc
2: to... Ale dostać się do dobrej szkoły, czy do dobrego uniwersytetu, to też sukces. Tylko, tak, że trzeba dalej
0: się trzeba co? Starać.
1: Tak. To jeszcze dwa elementy, jak gdyby przed chrztem, które jak gdyby rodzice powinni zdecydować, to jest wybór chrzestnych. Jak w tym się znaleźć? Jeżeli są rodzice, którzy, nie wiem, są wierzący na przykład, no, czy oni mają...
2: Trzeba powiedzieć z początku, że tak naprawdę istnieje tylko jeden chrzestny w naszym prawie kanonicznym. Także on jest, można powiedzieć, głównym chrzestnym.
1: Ale w tradycji mamy...
2: słowiańskie od wieku XV, najczęściej dwa chrzestnych. Ale wystarczy jednego, jak w jakimś przypadku. Tak się zdarza czasem chrzcić... że zdarzy się jeden chrzestny.
1: Zależy od płci, czy nie zależy?
2: Ogółem w kraju kanonicznym nie zależy od płci. Nie ma tam żadnego dzielenia. Tak w naszej też tradycji przyjęło się, że staramy się, żeby ten główny chrzestny był prawosławnym, a ten niegłówny, drugiej płci niż chrzczony, może być tam na przykład katolikiem.
1: Ale chrześcijaninem musi być.
2: Chrześcijaninem musi być, oczywiście. Wyznawać symbol wiary Niceo Konstantynopolski. Także i w tym sensie jakby jest jeden główny chrzestny, a drugi chrzestny to jest taki dodatkowy, taka tradycja słowiańska
1: I co jest najważniejszego w wyborze tych chrzestnych?
2: Mnie się wydaje, że najważniejsze było relacje chrzestnego z Bogiem i z cerkwią. Bo co z tego, jak wybierzemy najlepszego przyjaciela, który jest niewierzący? Czemu on może nauczyć nasze dziecko? A z drugiej strony, oczywiście lepiej by było tak, żeby ten chrzestny był jakiś, miał z nami relacje, miał możliwości wpływu na nas i na dziecko. No bo jak wybierzemy świętego człowieka, a on mieszka na drugim końcu świata i tak naprawdę nie ma z nami żadnych relacji, no to nie
1: będzie się modlić za dziecko.
0: Ale okej. Fajny przykład, bo teraz świętej pamięci patriarcha Eliasz. Tak. Słyszeliście?
1: Tak.
0: Że
1: był chrzestnym...
0: 500?
1: No, tam w tysiącach chyba.
0: Czy w tysiącach. Przepraszam, nie pamiętam, ale on obiecał rodzinom, że tam kolejne dziecko, jeżeli im się urodzi w domu.
2: Chyba trzecie czy piąte.
1: Trzecie i kolejne.
0: Tak, trzecie i kolejne, to on będzie ojcem chrzestnym tych dzieci. I on masę jakby dzieci przyjął jako chrzestny. I tutaj można powiedzieć, no jaka więź takiego małego dziecka z patriarchą, tak? Ale on w tym momencie jest taką osobą, tak, która też no, inspiruje w jakiś sposób, tak, ukazuje ten azymut, tak, w tym życiu duchowym, tak. I myślę, że to jest świetny na przykład taki argument dla takiego dziecka, że patriarcha wziął odpowiedzialność, a i chociaż nie ma tego fizycznego, osobistego kontaktu, to jednak pozostawia pewne bardzo kluczowe wytyczne, więc tutaj tak, wydaje mi się, że tak, że to, co ojciec Jan mówi, super, żeby miał ten kontakt z Bogiem, żeby mógł coś przedstawić dla dziecka. I nie wiem, czy zawsze najlepszym rozwiązaniem jest, żeby to brat czy siostra młodej pary byli rodzicami chrzestnych, bo my mówimy o osobach, które, no wiadomo, każdy ma swoją naturę, ale jednak wychowani byli wspólnie, więc te podejście, spojrzenie na świat jest najczęściej podobne, tak? I to, co ten chrzestny może wnieść, to mogą wnieść również rodzice w domu. Natomiast tak, fajnie jest jednak, że my sami czujemy, widzimy, że ktoś w jakiś sposób nas inspiruje swoim spokojem, swoją jakąś taką pogodą ducha, tym, że nie zraża się, że się nie oburza, że czasami tak ewangeliczne cechy przy sobą przedstawia, tak? I to być może też jest coś, co warto pokazać dla dziecka. A z drugiej strony, to były czasy, skąd się wzięli chrzestni, ten wóz przyjemnik, ten jeden chrzestny, skąd się wzięli. No, kiedy apostołowie bardzo intensywnie prowadzili misję, tak, oni przecież w żadnym miejscu nie zostawali.
1: Na długo.
0: Na długo, tak. I tam tą funkcję przygotowawczą terenie całkowicie pogańskim pełniły pojedyncze osoby i to one były tymi opiekunami duchowymi, tymi wosprzyjemnikami, czyli chrzestnymi, tak jak my tu mówimy, tak? I to na nich cały ciężar spoczywał. Teraz ten ciężar się bardzo ładnie rozkłada na rodziców, na dziadków, na duchownych, na katechetów. Oczywiście, tak. Więc nie przesadzajmy i nie szukajmy już aż tak idealnego chrzestnego, bo nie wiem, czy tu zdradzę tajemnicę, ale tak, nie ma idealnych duchownych i chrzestnych też nie ma idealnych.
1: Rodziców nie ma idealnych.
0: I do rodziców nie ma. I dzieci też nie do końca.
1: Dziadków nie ma idealnych. I dziadków nie ma idealnych.
0: Więc abyśmy poczuli, że człowiek ze świadomością i poczuciem odpowiedzialności w to wchodzi. I chce pomóc temu dziecku odkryć drogę do Boga. W jaki sposób? Na jakimś etapie jego życia, tak? Wiadomo, że kiedy dziecko jest małe, no mały mamy wpływ na to, ale dziecko dorasta, później będzie nastolatkiem, później będzie, nie wiem, próbowało założyć własną rodzinę i wtedy ten chrzestny i ta relacja z chrzestnym i czasami być może jakiś taki przykład, czy wsparcie, czy klepnięcie po ramieniu i pocieszenie, tak, no jest chyba ważne, tak, i rodzice mają, oczywiście rodzice sami to mogą wziąć na swoje barki, tak, dzisiaj. To też wydaje się w jakiś sposób dopuszczalne, tak? Ale fajnie mieć w odwodzie. W XV wieku, ojcze, mówiłeś o tym, że się pojawiło dwóch, tak? A też fajne są komentarze dotyczące jakby tego, skąd to się wzięło. Jeden z nich to jest taki, że oczywiście no ładnie tak synchronicznie taka para, tak, to choreografia taka się pojawia ładna. To jedna rzecz, tak jak rodzice, tak dwójka. Ale dwa, to w trebniku Petra Mohyły, XVII wiek, tak, pojawiły się różne kanoniczne instrukcje i wyjaśnienia i on też wskazał, że tych dwoje ludzi najlepiej, to nie była obligacja, tak? To nie był rozkaz, ale najlepiej jakby pochodziły z dwóch różnych rodzin. Dlaczego? Umieralność była duża.
1: Tak.
0: I tym dzieckiem po śmierci ewentualnie jakichś rodziców, bo choroba, bo epidemia, bo coś, wojny i tak dalej, to chrzestny się opiekował. I to dziecko miało dużo większe szanse znaleźć normalny dom, jeżeli miałoby dwoje chrzestnych w dwóch różnych rodzinach, tak? I nawet jeżeli jeden z chrzestnych miałby problemy, to może już ten drugi na samym końcu tej kolejki okazałoby się, że to byłaby jedyna szansa dla tego dziecka. Świetne postrzeganie jakby przez cerkiew lokalnych, aktualnych wtedy problemów. Oczywiście możemy to spłycać, że bo to dwóch tak do pary, ale nie, to miało głębszy sens.
1: No, w dzisiejszych czasach jedno może wyjechać za granicę, tak, a drugie gdzieś tak lokalnie zostać. Tak?
2: I w tym momencie... Nie, ma to sens jeszcze z innej jeszcze perspektywy, bo często to, co może powiedzieć ciebie osoba jednej płci, nie powie drugiej płci. A tak jak chrzestnych mamy różnych płci, to też pomaga w wychowaniu, bo jedno może przytulić, a drugi może pogrozić. Także to też, mnie się wydaje, ma dobry wpływ na przygotowanie człowieka dla żyzni, dla życia z Bogiem.
1: Myślę, że jednak kwestia jest taka, bo czasami nam się dorosłym psują relacje z tymi chrzestnymi, ale mądrością jest chyba to, żeby się pokazać dziecku, żeby się nie psuły te relacje, bo dla wychowania też jest ważne, że dziecko ma kogoś, z kim może jest w bliskich relacjach, tak, a te więzy duchowe są jednak bardzo mocne, że może się wygadać, może poradzić się i tak dalej, czasami poza rodzicami, tak, i żeby tego nie bronić tutaj.
2: Ja nawet tak mówię przy takim na zakończenie chrztu, że tak, prezenty, fajna tradycja, tak, jest religia w szkole, nie musicie tam z podręcznikiem siedzieć i tłumaczyć wszystko, ale nic nie może zastąpić takiej szczerej, prawdziwej rozmowy, takiej miłości, czasu, którego spędzamy razem, jakichś takich prezentów, których kupujemy od serca, żeby ich czemuś nauczyć, jakieś książki, jakieś jeszcze inne rzeczy, jakieś wycieczki wspólne, bo to doświadczenie, które, no, można powiedzieć, najwięcej potrzebne dla dziecka. Także w tym sensie chrzestny może odegrywać bardzo ważną rolę w życiu młodzieńca, chociaż też wszystko zawisi od rodziców, zależy od rodziców. Tak.
1: I drugi aspekt przed chrztem to jest imię. Mhm. Tak, no bo na chrzcie, podczas chrztu jest nadawanie na imię, tak? I jakie jest...
0: Imiona
1: są nadawane. I jakie sugestie są przy wyborze tych imion? Czym się trzeba byłoby kierować? Czy możemy narzucać jakieś imiona, tak? Jak to jest z tym imieniem?
2: Jak odłożymy księgę metrykalną XIX wieku gdzieś tam w jakimś starym Karnidzie czy w Mostowlanach, to tam będzie zależało od tego, jaki był proboszcz. Czy też jeden proboszcz, to będzie różne takie dziwne imiona, które on po prostu wyciągał gdzieś z kalendarza prawosławnego, a później przychodzi inny proboszcz, który daje takie rozpowszechnione imię. Tak często się zdarzało w wieku XIX, że to była taka wspólna decyzja proboszcza i albo duchownego, który chrzcił, i rodziców. W dniu dzisiejszym oczywiście decyzja należy do rodziców, tylko że mnie się wydaje, że trzeba w tym wyborze zachować pewne mądre takie podejście, żeby nie dawać takiego dziwnego imienia, żeby człowiek miał problemy w życiu, po co też męczyć dziecko z jednej strony, a z drugiej strony w naszej słowiańskiej tradycji też istnieje taka praktyka, żeby nadawać imiona świętych. I w tym sensie też lepiej się skorzystać z kalendarza, żeby zobaczyć imię, jakiego świętego chcemy nadać dziecku. Chociaż też mnie się wydaje, że w dniu dzisiejszym tak często się zdarza, że my bierzemy jakieś takie popularne imię, jakieś nowoczesne, jakieś takie zachodnie, nie wiem, jakieś tam Nikola chcemy nadać na przykład. I tutaj też musimy podchodzić w sposób mądry, bo z jednej strony trzeba pogodzić między sobą rodziców przy nadaniu imion, bo też jest ważna taka wspólna decyzja. Nie musi być tutaj, nie może być tu narzucenie, że tam żona chce tylko tak, mąż, że ktoś musi ustąpić i tak, i tak. Także po chrześcijańsku musimy w takim kwestii ustąpić z jednej strony. Z drugiej strony też mnie się wydaje, że warto chociaż trochę posłuchać naszych najbliższych rodziców, jakieś jeszcze rodzeństwo, też mogą w tym procesie uczestniczyć, bo to jest taki, no można powiedzieć, też decyzja całej wspólnoty, nie, wspólnoty rodzinnej oczywiście, i o tym porozmawiać w rodzinie, bo to też no, w jakiś sposób buduje rodzinę.
0: Ja myślę, że też moglibyśmy tę nową mądrość tutaj kultury tej społecznej zastosować i poczekać, aż dziecko dorośnie do 18 lat i wtedy wybierze sobie imię. Tak? No po co je zniewalać, tak? Bo jeżeli już idziemy za tą hiperpoprawnością, o której było wcześniej, no to ja jestem za tym, tak? Nie, absolutnie się zgadzam z ojcem Janem. Tutaj nasza tradycja to święci, tak? To przykłady świętych, które też dodatkowo mogą jakoś wesprzeć młodego człowieka, tak? Na jakimś etapie, kiedy zacznie być świadome, kiedy będzie mu można opowiedzieć o tym świętym, tak? Podać przykład jego życia, historię, to jest fajne. Jeszcze mam dwa przykłady, bo ty mówiłeś o tutaj praktyce mostowlańskiej, fajna.
2: Ja żartuję.
0: Ja byłem zauroczony serbską praktyką, gdzie duchowni nadawali imię Jadranka, czyli Morze Śródziemne, niedziela, piątek, tak, truskawka. lokalne nazwy, które funkcjonowały jako imiona, absolutnie nie byli święci. Gdzieś tam później się pojawili ci święci, tak? Część z nich, przecież Paraskiewa, tak, czyli Piątek, tak? Czy Anastazja, czyli Niedziela, tak kiedyś nie było takich świętych, a się później pojawiły, tak, więc, tak. Więc różne lokalne tradycje mają swoją mądrość, tak? Tak? My mamy swoją tradycję, mamy swoją mądrość, to są nasi, nasi święci, i, ale w naszej lokalnej praktyce była taka fala inspiracji tymi zachodnimi imionami sławnymi, piłkarzy, gwiazd, jakichś tam celebrytów i tak dalej. Wraca, tak mi się wydaje, piękna tradycja takich więzi pokoleniowych, kiedy szukamy w przeszłości, w drzewie genealogicznym swoim, swoim rodzie imion i rozmawiamy o tym. I już nieraz było, było tak, że pojawiają się rodzice na chrzcie i chrzcimy dziecko w parafii i imię jest z kategorii rzadkich, pięknych, tradycyjnych, ale rzadkich, rzadko spotykanych, tak? No nie wiem, Joachim na przykład, tak? I jakieś takie, no słyszymy je w Ewangelii, w Piśmie Świętym. Skąd? To po pradziadku, to po prapradziadku. Ale to jest piękne. Słuchajcie, to nie dość, że konotacja ze świętym, to jeszcze konotacja z rodziną. Właśnie to, czego nam dzisiaj brakuje, tej wielopokoleniowości, tej więzi, tak? Nie jesteśmy, wiecie, oderwani od naszych przodków, tak? I to jest piękne, szczególnie na naszych ziemiach, tak? Wystarczy przejść się po cmentarzach. Tak, zobaczyć te piękne imiona na tych starych XIX-wiecznych jeszcze gdzieś tam pomnikach, tak, na tych tabliczkach, to nie, już, to nie są już popularne imiona. I ja się cieszę, że na przykład u nas ludzie w tą stronę zmierzają, tak, i to też jest ładne.
1: Jaka jest teologia właśnie? Czy jest jakaś symbolika w tym, że nadajemy to imię?
0: A my tu tak swobodnie rozmawiamy, bo to w ogóle nie o to imię chodzi podczas chrztu. My się bardzo koncentrujemy na tym imieniu, które nadajemy dziecku, my sami, tak?
1: Tak.
0: Wybieramy te imię, tak? Zapisujemy je i będziemy tak nazywać to swoje dziecko. Na dobrą sprawę, jeżeli uczestniczymy w misterium i czytamy tą modlitwę, to czy obserwujemy, jak duchowni ją czytają, to zwróćmy uwagę na to, że duchowny, czytając modlitwę nadania imienia, czyni trzy znaki krzyża nad dzieckiem, trzykrotnie błogosławi, tak? I to są, to z dawien dawna było nadanie, bardziej modlitwa nadania imion, bo dziecko przyjmuje na siebie imię chrześcijanina przede wszystkim, tak? Tego, który podąża za Chrystusem, tak? To możemy powiedzieć, ten sakrament, ten misterium jeszcze trwa, tak? I on będzie realizowany, więc jeszcze się nie zakończyło, tak? Jeszcze nie ochrzciliśmy. Natomiast od tego momentu, od momentu przeczytania tej modlitwy, takie dziecko nazywano niekreszczony chrześcijanin, tak?
1: Nieochrzczony
0: chrześcijanin, tak? Taki katechumen mały. Tak? On wszedł na drogę. Oczywiście następuje pewien czas, tak jak ciasto musi wyrosnąć, tak, zanim się upiecze chleb, tak samo człowiek, żeby został ochrzczony, my to teraz odbywa się podczas jednej ceremonii, nie zawsze tak było. Czasami początek tego okresu był innego dnia, zakończenie innego dnia, tego misterium całego. No ale to jest imię, przyjmujemy na siebie imię Boga, Zbawiciela. I tutaj...
1: W twoim imieniu, tak? Jak gdyby modlitwa się rozpoczyna, tak?
0: Tak,
1: o imię
0: tak.
1: Twoim.
0: Tak. I niech przyjmie imię jednorodzonego twego Syna na serce i na jego umysł. Tak to w tej modlitwie brzmi, tak?
2: Tak. Tak.
0: I dopiero później pada imię, które my nadajemy. A więc to jest modlitwa nadania wielu imion. Jest imię Sługi Bożego przede wszystkim. To też już jest nazwa. To dziecko jest już nazywane Sługą Bożym, tak? Rab Boży, Sługa Boży, ten, który podąża za Chrystusem, tak? Jest nazwany chrześcijaninem, to drugie imię, tak? I jest nazwany Jasiem, Małgosią, tak? Marysią i tak dalej, tak? Czyli tym imieniem, które... No, i stąd te trzy znaki krzyża, tak? I da znamienie co świat lica twojego na rabie twoim siem i da znamienie co krest jedynorodnego syna twojego, tak? To nie jest tylko imię, to jest ten znak, znamie. popatrzcie, my często mamy dylemat w naszych wspólnotach parafialnych. Co robić 14 stycznia? Co świętować? Bo jest święto obrzezanie, które nie za bardzo możemy wyjaśnić, co to za święto, tak? Bo to jakaś tradycja starotestamentowa, my tego nie podtrzymujemy, oczywiście, że nie. U nas to jest nadanie imienia,
1: tak? Tak?
0: To jest to święto.
1: 8 dni po narodzinach
0: dziecka, tak, przynoszono je do świątyni, żeby duchowny nadał imię. To było ważne. Zapisz go w księdze życia.
1: Albo zaprosić duchownego do siebie do domu.
0: Albo zaprosić do siebie do domu, oczywiście. Ale imię w tym momencie jest dla nas kluczowe. Nie jest tylko z tego aspektu, że wybieramy jakieś. To ma swoje znaczenie. To wszystko, co zostało wcześniej powiedziane, absolutnie jest podtrzymane. Ale to jest imię indywidualne dziecka. Oprócz tego on już też przyjmuje na siebie imię chrześcijanina. I warto sobie o tym przypominać. Każdy z nas o tym przypomina sobie wielokrotnie, kiedy ma tendencję do zachowania się nie do końca w chrześcijański sposób, że jednak nosi na sobie znamie krzyża, prawda? Nosi na sobie krzyżyk, tak. Ale nawet jeżeli tego krzyżyka fizycznie nie nosi, to nosi duchowy znak krzyża właśnie poprzez te nadanie imienia wtedy, tak? I powinniśmy żyć i zachowywać się i jak chrześcijanie właśnie dzięki temu, tak? Nie tylko, że mam ładne imię chrześcijańskie, tak? Ale przede wszystkim, że jestem chrześcijaninem.
1: Symbolicznie chyba my też zapominamy o tym, że właśnie nadanie imienia, czyli nazwanie dziecka jest to prawo rodziców, ale to jest też ograniczenie, czyli pokazanie swojej władzy nad tym dzieckiem, tak? Tak. W jakiś sposób.
2: I nawet w jakimś sensie to jest takie, jesteśmy współtwórcami, bo jak kiedyś Adam i Ewa nadawali imiona
1: zwierzętom.
2: Wielkim zwierzętom, no ale oni byli w tym sensie też współtwórcami Boga. To jest Bóg tylko z dużej litery, my z małej litery. I to jest też takie bardzo piękne.
1: Przyprowadził do Adama, tak?
0: Żydzi mieli fenomenalne podejście, bo jakby koncepcja imienia, tak? To starotestamentowa jest koncepcja. Oni mówili, że imię może nawet dać tylko ten, kto ma władzę.
2: Tak.
0: I to, co w Księdze Rodzaju, o czym mówisz, ojcze, że Bóg dał przekazanie, tak? Idźcie, nazwijcie te zwierzęta w raju. To znaczy, że mogą nad nimi władać. Mają pewną władzę. Władza to nie jest tylko oczywiście
1: siła.
0: Wykorzystanie, tak? To jest też odpowiedzialność, tak? Za każdą władzą.
2: Najpierw odpowiedzialność.
0: Zdecydowanie, ale to nadanie imienia to jest też przejaw pewnej władzy, tak? Pewnego właśnie tego bycia ponad tym, ale też opieki. I tutaj rodzice nadają imię i proszę bardzo, nie mają dylematów, tak? Moralnych, tak? Wracamy do tego chcić, czy nie ma, tak?
2: Świadomie. Jak jednak rodzice zdecydowali się na jakąś tam dziwne imię.
1: I my chyba zapominamy jeszcze o znaczeniu imienia, tak, że każde imię jakby coś znaczy, tak, i w tym momencie nadając jakieś imię, tak jak mówiliśmy tam, Paraskiewa to jest piątek, Kiriakia to pańska no jest, tak.
0: Ale Krystofor noszący Chrystusa na przykład, tak. I...
2: Nie, no to jest też...
1: O tym chyba w ogóle czasami nie myśli się.
0: Warto popatrzeć na etymologię imion, pewnie. Jakby to chyba dalecy jesteśmy od tego, żeby uznać, że to ma jakiś wpływ na kształtowanie się dziecka, ale to mu może dawać pewne przykłady, tak?
1: Tak.
0: To może go do czegoś inspirować, tak?
1: Jeżeli... Taka była zasada nadawania imienia, tak? Że właśnie, że kierowano w tym momencie trochę losem dziecka, jak gdyby, tak? Próbowano, jak gdyby...
2: Nie tylko może tutaj takim losem dziecka, ale to też pewnego rodzaju sens takiego życia rodzinnego, że my nie tylko nadajemy jakieś piękne, brzmiące imię, ale w tym pięknym, brzmiące imieniu jest jakaś wewnątrz. Istota, czy to nazwiemy zmartwychwstaniem, czy na przykład jak Teodar, prezent od Boga,
0: dar od Boga. Tak.
2: Inne rzeczy, że my wkładamy w to jakąś pewien sens, który dla nas jako rodziców ma znaczenie. Czy to długo oczekiwane dziecko, czy to coś jeszcze. Także kiedy jeszcze jest takie skojarzenie i sensa połączenie i dla nas wzajemnie z małżonką to imię pięknie brzmi, no to to nadaje im większy, nawet więzi takie rodzinne pomnoża, można powiedzieć.
1: Nie wiem, czy dzisiaj wyczerpiemy wszystkie tematy dotyczące chrztu. Chyba raczej nie. Natomiast jedna ważna rzecz przed chrztem, no to jak podejść do tego z strony takiej tej formalnej, tak? Czy w jaki sposób przygotować się, czy umówić się, czy są jakieś okresy, w których się nie chrzcimy, są jakieś preferowane święta. Jak to jest ze strony wspólnoty parafialnej, tak, czy ze strony proboszcza?
0: Myślę, że każdy, w każdej parafii najlepiej i najprościej zasięgnąć informacji co do takich lokalnych, drobnych często uwarunkowań, które są związane, nie wiem, z tym, gdzie jest kaplica chrzcielna, tak? Czy chrzcimy w cerkwi, to wtedy jest zależne od rytmu nabożeństw, tak? Czy jest oddzielna jakaś kaplica. No, to chyba najłatwiej o detale śmiało dopytać w swoich parafiach, tak, u swoich duchownych. Wydaje mi się, że nawet wstępna rozmowa to nie zawsze musi być jakaś wizyta, bo czasami w przypadku małego dziecka w domu to jest trudne, można nawet telefonicznie spytać się, zasięgnąć wstępnych informacji, dowiedzieć się, a później ewentualnie wybrać się na jakąś rozmowę. Można o takich rzeczach też wstępnie porozmawiać jeszcze przed narodzinami dziecka, kiedy oboje rodziców jeszcze może normalnie spać na przykład, tak? Kiedy mają czas. Nie, no chodzi o to, że to spokojnie można zaplanować i skonsultować, bo to, że my dzisiaj powiemy, to chyba i tak ludzie nie zapamiętają jakichś tam zasad.
2: Zawsze.
0: Bo na dobrą sprawę, chrzcić można zawsze. Tak? Są okresy postne, tak. Postu, kiedy ten chrzest nie tyle nie jest odpowiedni, bo tradycja w Wielkim Poście była pierwotna. Tak. Wielką Sobotę, tak?
1: Teraz nikt nie chrzci chyba Wielką Sobotę.
0: Teraz nikt nie chrzci Wielką Sobotę.
2: Chrzciłem jedno dziecko.
0: Chrzcimy bardziej w święto Paschy. Później drugą najstarszą praktyką było święto narodzin Chrystusa, tak? I generalnie, jeżeli popatrzycie później na wszystkie liturgie świąteczne, kiedy się śpiewa Jelicy wo Chrysta chrzcicieся, tak. To wtedy wcześniej chrzcili, tak? Więc nie ma kanonicznych przeciwwskazań co do chrztu. Natomiast no, teraz też w wielu rodzinach chrzest jest związany z tym, że później się dzielą z najbliższymi tą radością. Często to jest pierwsze spotkanie z tym nowym dzieckiem babci, jakichś tam ciotek, dziadków i tak dalej. I to jest absolutnie zrozumiałe i pewnie można to w ten sposób zrobić i nasze parafie tak chyba współorganizują to, żeby i ta sfera najważniejsza, czyli duchowa, miała swoje odpowiednie miejsce i czas, i żeby później ludzie też mogli spokojnie cieszyć się tą radością.
1: Czyli no, radość i post trochę się mijają, prawda?
2: Tak, no imprezę, post...
1: Tak, ale z drugiej strony, jak gdyby te wielkie święta, o których wspomnieliśmy, podczas których śpiewamy ten hymn chrzcielny Jelicy wo Chrysta Chrystusie, no to też tam jest taka pokusa, żeby zastąpić radość świąteczną trochę taką radością chrzcielną.
0: Jasne, jasne, ale to jest też... Zrobiliśmy się troszkę pruderyjni, my jako chrześcijanie. Jakby ciężko nam takie odległe tematy często połączyć. Jak się smucimy, to smucimy się, tak? To musi być czerń. Chociaż nie jest to prawosławne. Jak świętujemy, to już radość bez granic. W ikonie Bożego Narodzenia, chociaż jest wielka radość, jest też smutek na wizerunku Bóg Rodzicy, tak? Jest też czerń. Jest też perspektywa śmierci. krzyżowej Chrystusa, więc ciężko mówić o absolutnej radości, ale tak samo na ukrzyżowaniu w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, w kryptach grobowych rzymskich, ta scena ukrzyżowania nie pokazywała cierpienia na twarzy Chrystusa, a spokój. Tak, więc tu ciężko mówić o takich diametralnych i wydaje mi się, że jeżeli człowiek jest w stanie pogodzić wychwalenie Boga i radość z tego, czego on dokonuje dla naszego zbawienia, bo na tym polegają najważniejsze nasze święta, z tą radością, która w jego małej cerkwi funkcjonuje, to jak najbardziej jest to do zrobienia. A zresztą kiedyś chrzest, kiedy się odbywał, ojcze? Tak? Podczas liturgii.
1: Oczywiście podczas liturgii.
0: Nie po liturgii, nie gdzieś w innych miejscach, tak? Ale podczas liturgii, liturgie chrzcielne odbywały się i...
1: Chyba o tym zapomnieliśmy, jak gdyby, że to jest część wspólnotowa. My bardzo traktujemy to tak indywidualnie, że to jest kwestia naszej rodziny, tak?
0: Tak. W Wielką Sobotę my próbujemy na siłę wytłumaczyć, dlaczego duchownie zmieniają szaty z

0: czarnych na białe, a właśnie w tym momencie wracali nowochrzczeni, wchodzili do cerkwi i kiedy były czytane proroctwo o zmartwychwstaniu Chrystusa, oni przychodzili, słuchali je, już ubrani na biało, wchodzili z tą taką duchową radością, świeżi, nowi chrześcijanie, nowi żołnierze Chrystusa, naszego Boga, tak? I zaczynali triumfalnie śpiewać Jelicy wo Chrysta Chrystiście się, tak? Czyli wy, którzy w Chrystusa zostaliście ochrzczeni, tak? To stąd wynikło, a nie z tego, że już liturgia wielkosobotnia ma ten wymiar paschalny? Nie, jeszcze czekamy z tym tam odkryciem grobu.
1: Ale tak? Ona ma wymiar paschalny poprzez chrzest. Mhm, bo tak. Chrzest ma wymiar paschalny, tak, jako przejście. Tak.
0: Także jeżeli poprzednie pokolenia, poprzednie wieki dawały sobie z tym radę z połączeniem, to myślę, że i my możemy świętować Paschę Chrystusową i jednocześnie cieszyć się, że w tej Pasze Chrystusowej uczestniczy kolejny na przykład członek naszej cerkwi, nowa osoba w naszej cerkwi, bo została ochrzczona tego dnia. Tak? Dlaczego nie?
1: No tak, ale to jest też perspektywa tego, że po chrzcie, tak już wybiegając troszeczkę, no to jest kwestia Eucharystii tego dziecka, tak?
0: Tak, tak.
1: Żebyśmy
0: tak.
1: O tym nie zapominali, że to jest...
2: To mnie się wydaje, że jest takim samym ważnym częścią chrztu, jak sam chrzest. W tym sensie, że jest już w takim pełnym, bo chrzcimy dziecko dlatego, żeby ono mogło przystąpić do tej Eucharystii. To jest w naszych modlitwach, których czytamy. I dlatego, żeby dziecko stało częścią tej wspólnoty. I Eucharystia, ta pierwsza komunia, można powiedzieć, jest też bardzo ważna. I ważne, żeby my nie odkładali ją na kiedyś tam, po kilku miesiącach, a żeby to nastąpiło, no można powiedzieć, jak najszybciej. Tak jak te pierwsze chrześcijanie, które przyjmowali chrzest i od razu włączali się w liturgię, słuchali Pismo Święto i na tej liturgii przystępowali do pierwszej Eucharystii. Więcej tego, w Wielką Sobotę ta Eucharystia była odprawiana wieczorem. Oni przystępowali do przyczastia, jakiś posiłek mieli i już wtedy szli naokoło świątyni ze świecami dalej w swoich szatach białych, żeby rozpocząć już paschalną jucznię i paschalną liturgię, na której znowu przystępowali do przyczastia i tak 8 dni do końca paschalnego tygodnia.
0: Eucharystia jest w każdym misterium no tą pieczęcią, tak? Sakrament kapłaństwa. Prosimy Boga o łaskę tego dar kapłaństwa dla kandydata i on później sprawuje i uczestniczy w tej Eucharystii, tak? Przyjmuje tę Eucharystię. Wszystkie te, powiedzmy, w sakramencie kapłaństwa jest to najbardziej widoczne, bo on jako jedyny na stałe i nierozerwalnie jest powiązany z liturgią, tak? Inne z różnych przyczyn, logistycznych często też, tak? Praktycznych zostały przesunięte w czasie, ale to nie zwalnia nas z tego obowiązku, o którym ojcze mówisz, że musi być to wypełnienie. To tak jakbyśmy my zadeklarowali w sakramencie chrztu, że tak, tu znalazłem źródło czystej wody, tak. Chcę z niego pić, i to wszystko ładnie deklaruje
1: nie
0: i
1: pije.
0: Po tym wszystkim nie pije, tak? To jakoś to, jakoś to nienaturalne. Ja oczywiście nie mówię, że już koniecznie w ciągu najbliższych 5 minut, ale tak, to powinno być. Jeżeli jest możliwe, można ten sakrament sprawować przed liturgią. Jeżeli nie jest to możliwe, to ta liturgia jest następnego dnia, tak? Czy przy najbliższym świątecznym dniu i w ten sposób jakby chyba w naszych parafiach to tak naprawdę funkcjonuje, tak?
1: My trochę zapominamy o tej łączności, czasami tak zdajemy się na rodziców, ale jeszcze jedna kwestia, którą gdyby rodzice, szczególnie w naszej tradycji, mają jakieś pole manewru i coś do zadecydowania, to jest forma chrztu. Duchowni często albo pytają...
2: Polenie, czy zanurzenie.
1: Czy zanurzenie, tak.
2: Bardzo pięknie o tym mówi księga Didache. Pomnik, który wczesnochrześcijański drugiego wieku, który mówi, że najlepiej chrzcić

0: pewne kwintesencją podejścia do tego cerkwi. Lepiej byłoby przez zanurzenie. Ta tradycja do samego Chrystusa, można mówić, sięga. Do samego Chrystusa. Ale też cerkiew pozwala. Nie uważa, że to nie jest chrzest, nie uważa to, że w jakimś sensie to jest lepszy czy gorszy. Tylko jak jest wybór między nie wiem...
1: No jak jest wybór, to jest lepszy albo gorszy, nie?
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony
1: no nie zmienia faktu.
0: Przychodzimy, nie wiem, do ślubu, czy w piękniejszej cerkwi, czy w mniej piękniej. Nie ma to znaczenia. Jest taki sam ślub. Tylko odczucia mogą być różne u nas, tym bardziej pięknie nie tylko w sensie budynku, ale pięknie dla nas, związany z naszym dzieciństwem, z naszym życiem i tak dalej, i tak dalej. I tam i ten ślub będzie ważny. Tak samo. I tak samo odpowiedzialność. Ale pewne otoczenie dla nas jest też ważne. Możemy się modlić na leżące w wypadkach, kiedy nie możemy modlić się na stojące. I ta modlitwa nie będzie gorsza od tego, że my leżymy. Ale jednak odczuwamy inaczej tą modlitwę, jak stoimy, jak przynosimy nie tylko swoją myśl do Boga, ale i swoje ciała też ofiarujemy Bogu w tym momencie. Także w tym sensie zanurzenie pozwala głębiej przeżyć, widoczniej, w jakimś sensie, więcej odczuwalnie i dla dziecka, i dla całej cerkwi.
2: Jasne. Jeszcze jedna rzecz, przepraszam, bo trochę cię przybiłem, ale jest jeszcze absolutnie jakby sakrament, jego łaska, która płynie od Boga w tym momencie jest niepodważalna i niezależna od tego sposobu naszego, ale ja zwrócę uwagę na jedną rzecz, że często dokonujemy takich adaptacji, jakichś takich modyfikacji, tak, drobnych, i nie zwracamy uwagi na to, że za nami idzie taka lawina, jak poruszonych klocków, które się rozsypują, tak? Pierwotnie rozumiano pod chrztem zanurzenie, tak? Zanurzenie.
3: Etymologicznie.
2: Etymologicznie, tak. Baptizo, tak? Ale też i cały wątek myśli świętych ojców podążał za tym trybem, jakichś świętych ojców, listy apostoła Pawła, tak? Ten, który obumarł teraz, zostaje, tak jak na podobieństwo śmierci Chrystusa, tak? Obumarł, ten zostaje narodzony. My tracimy tą konotację, jeżeli widzimy tylko polewanie, tak? Oczywiście, to można nadrobić wykładem, tak? Można to wytłumaczyć, ale tracimy jeden z takich pięknych symboli. To jest dla nas obca przestrzeń, woda, w wodzie oddychać się nie da, żyć człowiek nie jest w stanie przeżyć pod wodą, więc ta symbolika jest przepiękna i ja oczywiście tutaj daleki jestem od takiego talmudyzmu, że ta litera obrzędowa jest ponad tą esencją duchową. Nie może być. Oczywiście to jest piękne, tak? Ale jeżeli chrzcimy poprzez zanurzenie, to wcale nie oznacza, jeżeli rodzice czasami dylematy mają, że zanurzamy całkowicie na przykład dziecko, że musimy to zrobić całkowicie, tak? I w zimnej wodzie na pewno, tak? I dziecko będzie narażone na jakieś niebezpieczeństwo. Nie. Jakby to możemy rozwiewać i tu jest cała przestrzeń dla naszej adaptacji, dla naszego jakiegoś takiego sprawienia, że i litera ta tradycji zostanie obrzędowej, zostanie zachowana, a z drugiej strony też, że wszystko odbędzie się w piękny i spokojny sposób, żeby nie stresować dziecka też. O tym zapominamy, bo co prawda, nikt nie pyta tu dziecka o zdanie, ale też chcemy, żeby ono się dobrze czuło, komfortowo, tak? Myślę, że duchowni, którzy wielokrotnie uczestniczą w sakramencie chrztu, też na to zwracają uwagę i podpowiadają rodzicom, co z

0: zrobić, żeby podczas tej uroczystości przede wszystkim i oni byli niezestresowani, ale i dziecko.
1: Nakarmić dziecko.
0: Nakarmić,
1: wyspane,
0: tak,
1: żeby
0: żebyście
1: było.
0: Też
2: ale nie tuż przed chrztem.
0: Też zrozumieli, że to jest przede wszystkim modlitwa wasza, żebyście się w to zaangażowali, żebyście nie zwracali uwagi na to, jak ubranie, jak aparat fotograficzny, jakie zdjęcia, kto przyszedł, kto nie przyszedł, czy już tam kotlety się gotują, czy inne rzeczy. To wszystko gdzieś tam powinno zostać z boku, tak? To jest bardzo piękna, mistyczna właśnie, od tego zaczęliśmy, fajnie na tym skończyć chyba, że to jest ta mistyczna relacja z Bogiem, tak, tajemnica, no i niech ona przynosi piękno i będzie na korzyść. Robimy to dla naszych dzieci, robimy to dla nas samych, żebyśmy też poczuli, że oto przeżyłem te życie na ziemi jako chrześcijanin, wydałem swój owoc, tak jak w modlitwach sakramentu ślubu. Prosimy Boga o to, żeby obdarzył nas potomstwem jak młode gałązki oliwne dookoła naszego stołu. Pięknie, poetycko. No to właśnie to są te młode gałązki, przynoszą owoce, tak? Przynieśmy je do Boga, upiększmy nasz rodzinny stół, tak? To jest w tym wszystkim fajne. No, ja zawsze idę na przekór osobom, które przychodzą i pytają się o takie techniczne rzeczy, a gubią się z esencją, którzy się pytają, nie wiem, jaki ma być krzyżyk, jaka chrzczonka i tak dalej, a to też jest ważne. To są detale, które są potrzebne, ale w pierwszej kolejności zadbajmy o dobrą atmosferę, zadbajmy o tą modlitewną atmosferę i tyle, tak? I wydaje mi się, że to jest takie, skoro chrzest jest przypowieść o siewcy, tak? I my często ten sakrament chrztu nawiązujemy do tej przypowieści, że to jest te zasianie ziarenka, tak? Usadowienie tego ziarenka. Zróbmy dobrą glebę, tak? Przygotujmy ten grunt, wszystko odpowiednio, tak? Zadbajmy, żeby znikąd tam nie wiało, żeby było dobrze nawilżone naszą modlitwą, tak? Wdzięcznością Bogu, to w końcu, no...
2: Swoje środowisko też lokalne, żeby dobrze przygotować, tak? Czyli swoją rodzinę, tak? I
0: do jasne, tego, jasne, żeby połowa... jeden wątek taki z tradycji tutaj lokalnych podlaskich. Kiedyś ludzie nie przychodzili na chrzest, przychodzili na chrzciny. Mhm. Nie wiem, czy spotkaliście się
2: tak,
0: z tym.
2: Tak, tak,
0: tak. Że
2: są tylko chrześni i ewentualnie ojciec dziecka.
0: Tak. Pytanie rodzina. To fundamentalne pytanie na parafiach. Czy mama może być na chrzcie? Co ojcowie na to powie?
1: Oczywiście, że tak.
2: Nie, myślę, że poruszymy to w kolejnym odcinku, bo wątków
0: bardzo
2: jest
0: dobrze.
2: Naprawdę
0: to
2: bardzo dużo.
0: Do następnego odcinka.
2: Bardzo tak, dużo jest kwestie chrzczonek, krzyżyków,
0: obecności mamy
2: na chrzcie i tego, co tam się dzieje na chrzcie, czyli jakieś pomazywania olejem i...
0: Czy można czerwoną wstążeczkę na rączce.
2: Tak, to też jest istotne i postrzyżeń taki pierwszego fryzjera. Myślę, że poruszymy kolejnym razem. Dziękuję bardzo za taką ciekawą rozmowę i poruszenie wielu wątków. Jeżeli będą jakieś pytania ze strony słuchaczy czy oglądających nasz podcast, to serdecznie zapraszam. Myślę, że w kolejnym odcinku postaramy się też do tych pytań nawiązać i rozwiać wątpliwości.
0: Spróbujmy. Będziemy mieli o czym rozmawiać następnym razem.
1: Dziękujemy, ojcze.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
3: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w twoim domu.
4: Na falach Radio Ortodoksja usłyszeliśmy podcast o sakramentach ojca Piotra Makala, ojca Marka Ławreszuka oraz ojca Iwana Nikulina. Mogliśmy dowiedzieć się więcej o chrzcie oraz rozwiać swoje wątpliwości z tym związane. Drodzy słuchacze, wielkimi krokami zbliżamy się do końca naszej audycji. Już za chwilę zakończenie programu oraz modlitwy wieczorne.